0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Czerwiec w pełni, więc w naszych głowach coraz mocniej tli się myśl o upragnionym urlopie. Niezależnie od tego, czy planujecie letni odpoczynek nad bałtyckim brzegiem, krótki weekendowy wypad za miasto, czy daleką podróż na drugi koniec Polski. Jedno jest pewne, ruszamy w drogę. Sezon urlopowy to jednak nie tylko czas pakowania walizek, ale też wielkich zmian na torach. Właśnie wchodzi w życie letni wakacyjny rozkład jazdy. To jednak nie koniec tematów na dziś, bo w dalszej części programu otworzymy nasze serca na pomoc tym najmniejszym i najbardziej bezbronnym. Odwiedzimy szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, by porozmawiać o adopcjach zwierząt i o tym, jak każdy z nas może wesprzeć ich niezwykłą misję. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy od tematów kolejowych. Co wakacyjny rozkład jazdy przynosi pasażerom na Pomorzu Zachodnim? Mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
3: Tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń, aż 650 połączeń w dobie. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato. Podróżni z województwa zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kategorii Express Intercity Premium. W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku czy w Gdyni. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie to połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Nowością będą również połączenia kategorii Express Intercity, Express Intercity Poseidon, który będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, Express Błękitna Fala, który będzie kursował na trasie Świnoujście-Warszawa Wschodnia, a także weekendowy kurs pociągu EIC Fregata ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. W rozkładzie wakacyjnym pojawią się również nowości, które będą kursować w kategorii ekonomicznej, czyli pociągi TLK i IC. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. pociąg TLK Bursztyn, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami m.in. w Dobrowie Górniczej, w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej. Nowością będzie również pociąg IC Swarożyc, który pojedzie ze Świnoujścia do Wrocławia Głównego, a także TLK Pirat z Kołobrzegu do Bielska Białej i pociąg TLK Wolin ze Świnoujścia do Krakowa Głównego. Dzięki wydłużeniu relacji wybranych pociągów mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają również dodatkową możliwość bezpośrednich podróży. Nowością na sezon letni będzie pociąg IC Stańczyk ze Szczecina, którego relacja została wydłużona z Olsztyna do Pisza. Z Kołobrzegu wyjedzie zaś nowy pociąg IC Puławski, którego stacją docelową będzie Kraków. Skład aktualnie kursuje z Poznania. Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Gałczyński pojedzie ten skład aż do Świnoujścia, zapewniając bezpośrednią podróż z Warszawy przez Poznań i Szczecin.
1: Wiemy już, jak pod kątem podróży wyglądać będzie sytuacja na naszym lokalnym podwórku. Zostajemy jednak w temacie kolejowych podróży, ale zmieniamy perspektywę i z Pomorza Zachodniego ruszamy w Polskę. Sprawdzimy teraz, jak ta letnia rewolucja na torach wygląda w skali całego kraju, bo wakacyjny rozkład jazdy przyniósł spore zmiany w siatce połączeń dalekobieżnych. Mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity.
4: 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20.20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7.23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8.31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19.27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Każdego dnia w tym mieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tak zwanych szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów w dobie. Szczególne znaczenie będą miały też rozkład wakacyjny dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. PKP Intercity uruchamia 560 pociągów na lato każdego dnia. To będzie o 30% więcej pociągów niż w 2023 roku. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, no to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Spółka PKP Intercity intensywnie przygotowywała się do sezonu wakacyjnego. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać w lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach.
1: O ogólnopolskich zmianach na torach, nowych pociągach i wakacyjnych kierunkach mówił Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zostajemy w podróżniczym klimacie, ale z torów kolejowych przesiadamy się do samochodów i ruszamy na drogi ekspresowe oraz autostrady. Zapominamy o nudnej jeździe z punktu A do punktu B, bo tuż za barierami energochłonnymi czekają na nas miejsca niezwykłe i wciąż nieodkryte. Co ważne, do wszystkich tych lokalnych perełek prowadzą komfortowe i bezpieczne drogi dojazdowe. Gdzie warto zjechać na chwilę z trasy i jak infrastruktura ułatwia nam zwiedzanie regionu? O tym mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
5: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowiani Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szereg jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Także te inwestycje drogowe na pewno sprawiają, że do wielu atrakcji turystycznych naszego regionu znacznie lepiej się dojeżdża. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa, a przypomnę, że no przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze i wraz też z realizacją tych inwestycji po stronie czeskiej w dojazd ze Szczecina do Pragi czy dalej na południe Europy będzie również dużo wygodniejszy.
1: O komforcie podróżowania mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostawiamy już wakacyjne plany. W naszym programie czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis, zapraszam. Policja wzięła sobie do serca nowe przepisy, które obowiązują od tego sezonu i coraz częściej karze motocyklistów jadących na jednym kole. Tylko w tym tygodniu prawo jazdy stracili m.in. ci w Myślenicach czy Szczecinie. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
7: Motocyklista, który będzie jechać na jednym kole, nie tylko musi liczyć się z mandatem, ale i obligatoryjną utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W Szczecinie policjanci zauważyli na miejskim monitoringu, że ktoś tak właśnie jedzie. Jak mówi mi Nikola Płodzińska z policji w Szczecinie, szybko sprawcę ukarali.
8: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
7: Mandat w takim przypadku wyniesie od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca złotych.
6: Drzewo runęło na chodnik, 2 osoby w szpitalu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kołobrzegu. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
9: Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą był mężczyzna z niepełnosprawnością uwolniony przez strażaków. Obie osoby zostały przebadane, a następnie przewiezione do szpitala.
6: Wracamy do Szczecina. 3 lata po wypadku w pracowni grafiki artystycznej Akademii Sztuki prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków rektor uczelni profesor Mirosławie Jarmołowicz. Zarzuty usłyszała też wykładowczyni. Obie panie odmówiły składania wyjaśnień. Przypomnijmy, w wyniku wybuchu oparów spirytusu etylowego obrażenia odniosły 3 kobiety. 20-letnia studentka zmarła. Zachodniopomorski sanepid bije na alarm. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w Zachodniopomorskiem zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
10: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
6: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk, w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że nawet 87% nieczystości ciekłych powstałych na terenach zlewni rzeki Inny nie trafiało w ostatnich latach do oczyszczalni. Po kontroli opublikowano raport i wydano szereg zaleceń, m.in. wzmocnienie nadzoru wójtów i burmistrzów nad gospodarką ściekową, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wód.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Przygotowała go dla Was Ula Myszkinis.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia za nami. Teraz czas na temat, który wymaga od nas zatrzymania się i otwarcia serc. Zbliżają się wakacje, a ten piękny letni czas to niestety dla wielu czworonogów najtrudniejszy okres w roku. Porzucenia, przepełnione azyle i dramatyczne historie zwierząt, które straciły dom, to ciemna strona urlopowego sezonu. Na szczęście są wokół nas ludzie, którzy w takich momentach nie odwracają wzroku, tworzą bezpieczną przystań, leczą rany, odbudowują zaufanie i szukają nowych, kochających domów. O codziennej, niezwykle wymagającej walce o los skrzywdzonych psów, o mądrej adopcji oraz o tym, jak każdy z nas może pomóc. Rozmawiam z kimś, kto tę pomoc niesie każdego dnia. Naszym gościem jest Joanna Woronowicz-Sęk, która prowadzi szczecińskie stowarzyszenie Kudłata Przystań.
0: Blisko mieszkańców.
1: Czy za powstaniem stowarzyszenia stała jedna jakaś konkretna historia psa, jedna interwencja, jeden obraz, którego nie dało się zapomnieć? Jak doszło do powstania Kudłatej Przystani?
11: Właściwie do powstania Kudłatej Przystani nałożyło się kilka takich historii, kilka zdarzeń. No przede wszystkim pomagałyśmy jako wolontariuszki tak prywatnie. No ale ta ilość zwierząt, która potrzebowała pomocy, no niestety te nasze prywatne środki no też nie wystarczały, więc no też musiałyśmy zrobić coś, żeby działać lepiej. No ale też chciałyśmy prowadzić coś, chciałyśmy coś robić. Na pewno chciałyśmy, żeby to było takie, ludzie nam wysyłali karmę, czy dawali karmę, tak? I też chciałyśmy, żeby to po prostu było pokazane. My to wszystko wystawiłyśmy na stronie i chciałyśmy, żeby po prostu było widać, że my tego nie bierzemy dla siebie, bądź nie wiem, nie wykorzystujemy w jakichś innych celach, tylko do ratowania zwierząt. Więc właściwie była nas grupka osób, które były wolontariuszkami, no i które zdecydowały się, że jednak będą pomagały więcej, no bo jednak stowarzyszenie daje taką możliwość.
1: A jak wyglądały początki Kudłatej Przystani? Było więcej entuzjazmu, strachu? Oj, czy wiary, że to się uda?
11: Początki zawsze są emocjonujące i zawsze są, człowiek jest taki, no na pewno dużo też młodszy, te kilka lat wbrew pozorom daje dużo, ale też no więcej ma takiej energii, więcej się chce, więcej można. No praca to jest przede wszystkim też, to jest ratowanie zwierząt, jest cudowną, jest cudowne i daje bardzo dużą satysfakcję, ale no niestety jeszcze tam jest obcowanie z ludźmi, które jest mniej przyjemne. Aczkolwiek tak, na początku byłyśmy wszystkie bardzo podekscytowane i to wszystko było takie naprawdę fajne. Aczkolwiek ja do dzisiaj myślę, że dlatego jeszcze to robię, bo uważam, że to jest naprawdę no, fajny cel i że robimy naprawdę dobrą robotę.
1: Czym dziś jest Kudłata Przystań, bo to nie jest schronisko?
11: Kudłata Przystań to są wolontariusze. To są ludzie tak naprawdę myślę, złotych sercach i z ogromną cierpliwością. To są ludzie, którzy tak naprawdę poświęcają każdą wolną chwilę po pracy, po jakimś spędzonym czasie z rodziną. To są ludzie, którzy spędzają ten czas na pomocy zwierzętom. Więc tak naprawdę my te psy wszystkie trzymamy u siebie w domach, tak? Dbamy, kochamy, nioniamy, śpimy w łóżku, nie śpimy po nocach, leczymy, wozimy do weterynarzy, więc no to jest naprawdę, no czasami oddanie takiego psa jest naprawdę trudne. Chociaż mówię, no ja na przykład mam teraz sunię i 8 szczeniaków. Także no, jest to też na pewno ogrom pracy przede wszystkim.
1: Przywracacie zwierzętom wiarę w ludzi.
11: Taką mam nadzieję. Taki był cel i mam nadzieję, że to robimy. Staramy się no, rocznie pomagać tyle, ile możemy. No są to, wydaje mi się, jak na takie małe, lokalne stowarzyszenie, ogromne liczby, bo to jest około 250 zwierząt. No to są wszystkie psy, które są zaopiekowane od jakby początku do końca, od profilaktyki, po szczepienia, po chipy, więc no, staramy się naprawdę jak możemy i te domy też wybieramy no, najlepiej jak potrafimy.
1: I działacie tylko na terenie Szczecina?
11: Działamy generalnie na terenie, właściwie my mieszkamy, ja mieszkam na przykład w Dobrej, tutaj dziewczyny mieszkają w okolicach Stargardu, Szczecina, więc my tu jesteśmy jakby tak lokalnie, blisko siebie, aczkolwiek zwierzęta przyjeżdżają do nas z całej Polski, w dużej mierze z Podlasia na przykład. Aczkolwiek u nas tutaj na naszym terenie też niestety nie brakuje psów, które potrzebują pomocy. Także no my no nigdy się nie nudzimy, tu nie ma przerwy, tu nie ma urlopów, tu nie ma przerwy, tak naprawdę to zawsze jest co robić. Mm-hmm.
1: Czy po latach pracy wierzy pani, że zaufanie skrzywdzonego psa można odbudować?
11: Tak, można odbudować. Jest to bardzo ciężka praca, jest to bardzo trudne, ale jest jak najbardziej wykonalne. Tak? Te psy mimo wszystko, mimo tego, że przychodzą czasami z okropnych miejsc i mają naprawdę straszną historię, to bardzo szybko ufają. No też szczególnie ciężko oddać, które są u nas i które właśnie, którym staramy się jednak naprawić to, co ktoś zepsuł, no to one są szczególnie bliskie naszemu sercu.
1: Jak wygląda taki zwykły dzień w Kudłatej Przystani?
11: No ja mogę opowiedzieć, jak wygląda mój dzień właściwie. No ja wstaję rano, także idę nakarmić swoje psy, wyjść z nimi na spacer, muszę ogarnąć tą moją Sunię i te 8 szczeniaków. Mam jeszcze inne zwierzęta. No na 8 idę do pracy, więc wychodzę z tej pracy o 16, przychodzę, znowu ogarniam wszystko. W międzyczasie gdzieś tam pomaga mi syn czy mąż, no bo ktoś musi, wiadomo, też przypilnować i też ktoś musi pomóc, no bo to jest, nie mam nie aż 8 godzin. Jak wracam, no to wiadomo, znowu jest spacer, trzeba zrobić w międzyczasie jakiś obiad, wstawić pranie, znowu jest spacer z następnym psem, trzeba posprzątać, nakarmić, tu trzeba jechać do weterynarza. Jeszcze w międzyczasie, jak jest luźniej, no to też muszę jechać do domów tymczasowych, zawieźć rzeczy, a temu się skończyły podkłady, a tutaj nie ma karmy, a tutaj coś tam, a tu trzeba jechać coś innego zrobić, więc no jakby nudy nie ma.
1: Ile telefonów, wiadomości, takich próśb o pomoc trafia do was w ciągu tygodnia?
11: Jeszcze a propos tego mojego dnia, to już jakby nie wspomniałam już o tych ilości telefonów, które odbieram i praktycznie już żyję z tym telefonem, już jestem tak do niego przyzwyczajona, że no inaczej się chyba już nie da. To są jeszcze oczywiście te strona, a na stronę wpływa no dziennie na pewno z 30 wiadomości. Ja staram się systematycznie codziennie odpisywać, więc zazwyczaj już po prostu wieczorem tam o 23 albo o 25, jak już mogę chwilę usiąść spokojnie, więc no i w tych wiadomościach są oczywiście chęć adopcji, chęć oddania, chęć różnych innych rzeczy. Na szczęście jest dużo ludzi, którzy też nas wspierają i pomagają, ale no oni też piszą i też jakby oczekują, że się im odpisze.
1: To musi być bardzo trudne. Telefon dzwoni, zwierzę potrzebuje pomocy, a miejsc i środków brakuje. Jak sobie radzicie z takimi decyzjami?
11: Średnio sobie radzimy, nie ukrywam. Jest coraz trudniej. Wiadomo, jak na początku, te kilka lat temu, jak pomagaliśmy, to tych zwierząt też było mniej. Teraz mamy kolejkę chętnych, kolejkę dosłownie, mamy już jakby kolejkę zgłoszeń, na które czekamy, więc tak naprawdę część czeka, aż po prostu kolejne pójdą do domów, więc to też wiadomo, no my nie wypychamy tych psów na siłę, więc no staramy się im znaleźć dobre domy, więc to też trwa. No i mamy już taką listę rezerwowych tak naprawdę, jak jeden dom tymczasowy się zwalnia, to na przychodzą kolejne psy i tak w kółko, tak? Jak moje tutaj szczeniaki niebawem już zaczną szukać domu, także ja już mam kolejną sumę ze szczeniakami w kolejce, kolejnych 6 szczeniaków, które przyjadą, gdzieś tam 7 z okolic Gorzowa i to jest tak, no tych psów jest po prostu bardzo dużo, więc no już mamy, jeszcze tam mamy po owczarce szczeniaki, więc no to jest cała lista tak naprawdę oczekujących psów, a nas jest naprawdę garstka. Także czasami, no ja staram się chyba, nie wiem, no nikomu nie odmówiłam, tak przynajmniej robię wszystko, żeby zawsze te psy były jakoś zaopiekowane, też współpracujemy z innymi organizacjami na tyle, ile możemy, więc staramy się gdzieś tam, żeby te psy nie zostały same sobie, bo wiemy, jak to się kończy, to oddawanie w dobre ręce. Więc myślę, że no staramy się. No tyle, ile możemy, tyle robimy. Jest to naprawdę trudne. My nie mamy siedziby. Nie mamy nawet, ja nie mam swojego biurka nawet osobno. Tak? Wszystko to jest w moim domu. Te wszystkie stosy faktur, dokumentów, adopcji, umów adopcyjnych, tak? To wszystko musi być zamknięte osobno, tak? To musi być, więc jakby no nie mamy tutaj kompletnie takiego miejsca, które mogłoby być, nie wiem, chociażby miejscem, w którym przyjdzie ktoś nas odwiedzić, na spokojnie porozmawia, tak? No bo czasami po prostu w domu też nie ma takiej możliwości.
1: Joanna Woronowicz-Cęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, jest naszym gościem. Porzucone zwierzaki i bezsilność to tylko jedna strona medalu. Druga to codzienna, mrówcza praca nad tym, by skrzywdzone psy odzyskały zaufanie do człowieka i znalazły nowe, bezpieczne schronienie. Pomoc ma wiele wymiarów. Od wsparcia finansowego na leczenie przez dary rzeczowe, aż po tworzenie domów tymczasowych. Wszystkie szczegóły dotyczące działań stowarzyszenia wydarzenia i tego, jak można ich wesprzeć, znajdziecie na profilu Kudłatej Przystani.
2: O tym się mówi.
1: Czy starsze psy mają znacznie trudniej w adopcji?
12: Myślę, że najtrudniej w adopcji mają psy agresywne, to na pewno, bo to jest jakby najtrudniejszy taki sort psów. Psy starsze mają trudniej, aczkolwiek my generalnie psy starsze przyjmujemy po osobach zmarłych, bądź ciężko chorych, bądź takich, które w jakichś tam takich poważnych przyczyn nie mogą się tymi psami zajmować. No uważamy, że to jest jakby taki priorytet, w sensie jest kilka organizacji, mamy też dwa schroniska, takie fajne, dosyć tutaj blisko, więc jakby my staramy się pomóc tym psom, które najbardziej, no nie chcę powiedzieć najbardziej ucierpią, no bo pewnie dla każdego psa trafienie do schroniska, czy tam za kraty, czy w izolacji, czy gdziekolwiek jest jakimś tam traumą, ale no psy, które są gdzieś tam niuniane, kochane, które całe życie gdzieś tam wiemy, że no jakby nie z ich winy coś się wydarzyło, no to jest taki priorytet, jeżeli chodzi o pomoc, to właśnie takim psom, które straciły po prostu w taki sposób właściciela.
1: Jak wygląda procedura adopcyjna w Kudłatej Przystani? Czy każdy, kto chce adoptować psa, może go dostać?
12: No niestety nie. Czasami jest tak, że już widać po szczeniaku, jakiego domu potrzebuje, tak? Mamy różne psy z różnych miejsc, są to starsze, młodsze, głównie szczeniaki, takie do 2 lat psy, ale też mamy no starsze, też mamy dorosłe, też mamy po przejściach, też mamy lękowe, więc no to nie jest tak do końca. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może adoptować psa. Wiadomo, że jak jest na przykład mały, biały pieseczek kudłaty najlepiej, albo rasowy, no to wiadomo, że tych chętnych jest czasami 50 albo 70 ankiet wpływa. No my nie jesteśmy w stanie dać, wiadomo, jednego psa wszystkim, więc no musimy wybrać, tak? Także wtedy no niestety też ludzie się na nas obrażają troszeczkę i się gniewają, że to nie my ich wybraliśmy. No dla nas liczy się przede wszystkim dobro tego zwierzaka. Ja wiem, że nie zawsze się jakby da wybrać odpowiednio, no bo to niestety, no to co my najpierw jakby odbieramy ankiety, tak? Czyli czytamy te ankiety i na podstawie tych ankiet wybieramy potencjalne domy, tak? Więc jakby czasami, no to co nam ktoś, jak nam ktoś powie o sobie, to tyle o nim wiemy, tak? Więc wiadomo, że później się też poznajemy, ale no to też jest tak, że czasami jak komuś zależy, no to będzie opowiadał cuda na kiju, tak? I będzie wszystko cudownie, no. Na to już niestety nie mamy wpływu. Te psy też chroni umowa. Umowa ma 3 strony i też są zapisy w niej, żeby wiadomo, nie oddać psa, nie można go porzucić, nie można go oddać, nie można go wyrzucić, nie wiem, do lasu, tak? One dlatego są chipowane, znakowane, tak? Żeby im się po prostu nie stała krzywda.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie po adopcji?
12: Ludzie najczęściej myślą, że pies się sam wychowa. To jest największy błąd wychowawczy, jaki może być i to nie tylko u szczeniaków, to jest też u dorosłych psów. Te psy po prostu zaczynają rządzić w domu i wtedy zaczyna pojawiać się problem. I wtedy jest szukanie behawiorystów, szukanie rozwiązań. Najlepiej, żeby ktoś rozwiązał coś za nich, a to niestety trzeba samemu popracować. To trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić wiele rzeczy i po prostu tego psa nauczyć.
1: Jak długo pies potrafi dochodzić do siebie po zmianie miejsca?
12: Czasami jest to kilka dni, a czasami jest to kilka miesięcy.
1: Czy szczeniak zawsze jest łatwiejszy dla opiekuna?
12: Nie. Uważam, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z psami, jeżeli ktoś nie ma przede wszystkim czasu i ochoty i chęci na uczenie, to lepiej jest adoptować psa dorosłego, takiego, którego widzimy, wiemy jak się zachowuje, jaki ma charakter, wiemy, że na przykład załatwia się na zewnątrz, bądź ma z tym problem, wiemy nad czym popracować, a co jakby, są takie psy, które trafiają do nas, to są po prostu ideały chodzące, miłe, grzeczne, cudowne, wspaniałe, no po prostu tylko brać i kochać, więc no myślę, że dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia i którzy na przykład zaczynają dopiero swoją przygodę z posiadaniem psa, to no, powinni się zdecydować raczej na starszego psa, bądź na większego, po prostu na takiego, który jest już czegoś nauczony.
1: Joanna Weronowicz-Sęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, była naszym gościem. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym programie. Ewa Pasierbiewicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostawiam Was jednak w doskonałym towarzystwie. Już za chwilę Bogdan Widawka i jego goście.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Są takie zawody, które mimo coraz bardziej rozpychających się łokciami sztucznej inteligencji nie zaginą. Bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić na przykład sztucznego kominiarza. W tej części naszego programu przyglądamy się zawodom na Pomorzu Zachodnim. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Bartłomieja Kozłowskiego, szczecińskiego kominiarza z 17-letnim doświadczeniem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Od ilu lat jest pan kominiarzem?
14: Pracę zacząłem w 2009 roku.
13: Jak pan ocenia te 17 lat zawodowo? Czy jest pan spełnionym kominiarzem?
14: Powiem, że tak, choć były po drodze różne problemy. Wszystko zaczęło się właśnie, jak wspomniałem, w 2009 roku. Trochę przypadkowo sąsiad zaproponował mi pracę w kominiarstwie. Ja wtedy nie miałem pracy takiej stałej. Gdzieś dorywcze. Chciałem spróbować czegoś nowego, tak? No i w tym się odnalazłem. Faktycznie na początku była to dosyć ciężka praca. W piwnicach, po dachach, gdzieś wiecznie brudny. Samomycie czasami po pracy zajmowało mi około godziny czasu, tak? No tak więc to było takie dosyć ciężki początek, tak? I dopóki tam jakichś swoich uprawnień nie zdobyłem, to musiałem się szkolić przy mistrzu kominiarskim, bo taka jest u nas hierarchia, że żeby zostać takim prawdziwym kominiarzem, trzeba po prostu przy mistrzu kominiarskim szkolić się przez określoną ilość czasu, tak? No i początki były dosyć trudne.
13: A ilu jest kominiarzy w Szczecinie? Tak orientacyjnie?
14: No orientacyjnie wydaje mi się, że około 50-60.
13: To jest dużo czy mało?
14: Mi się wydaje, że jak na nasz rynek tutaj, na naszego Pomorza Zachodniego, to jest okej. Okay. No, nie wchodzimy w drogę, każdy ma pracę, każdy ma jakiś tam swój kawałek chleba i mi się wydaje, że na ten rynek nasz jest wystarczająco dużo.
13: Czy przychodzą nowi, czy trzeba tak, do tego namawiać?
14: Znaczy, no niestety, zauważyłem od momentu mniej więcej jak ja zacząłem pracę, że tego... W cudzysłowie młodego na rybku jest coraz mniej, tak? No, młodzież, że tak powiem, do tego zawodu się nie garnie i nie chce, widocznie nie chce pracować w tym zawodzie. Ciężko jest naprawdę znaleźć jakiegoś pracownika, który byłby tak oddany temu zawodowi.
13: Ja nie sądzę, żeby akurat zawód kominiarza zaginął, bo jest to po prostu potrzebny zawód nam wszystkim. No, nie ukrywam, zresztą za chwilę będziemy o tym rozmawiać też. Natomiast no, jest to takie niepokojące jednak zjawisko, prawda? Że ludzie, młodzi ludzie szukają czegoś nowoczesnego, bym powiedział może, tak?
14: Tak. No i niestety nasz zawód jest troszkę niebezpieczny, tak? I gdzieś wydaje mi się, że ta obawa ludzi przed tą wysokością też jest dosyć znaczna w dzisiejszych czasach. Dosyć spora i nawet mi się wydaje, że więcej ludzi boi się tego, tej wysokości teraz niż to było kiedyś, tak?
13: A czy w tym zawodzie zdarzają się kobiety? Jak to jest w Szczecinie?
14: W Szczecinie znam jedną panią kominiarz, Agnieszka. Zdarzają się oczywiście. Znam 3-4 panie kominiarz, bo gdzieś tam się spotykamy na jakichś tam różnych zlotach, szkoleniach. Angelika w Poznaniu, Marta z Tomaszowa Mazowieckiego, czy Natalia z Warszawy. Tak więc jest trochę kobiet w naszym zawodzie. Z każdym jakimś zebraniem, z każdym jakimś szkoleniem to tych kobiet przybywa. I z każdym razem widzę ich coraz więcej.
13: Czy ktoś, kto ma lęk wysokości, może zostać kominiarzem?
14: No nie wydaje mi się. Powiem nawet tak, może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia naszej firmy, tak? Mieliśmy kiedyś kolegę, który bardzo był zafascynowany naszym zawodem, bardzo chciał poznawać tajniki naszego zawodu i przepracował dosłownie ze mną jeden dzień. Akurat to był okres taki późno-jesienno, wczesna zima. Potrzebowałem jego pomocy gdzieś tam na dachu, ja chodziłem po mieszkaniu, potrzebowałem jego pomocy od strony właśnie dachu i wymarzł na tym dachu. Nie za bardzo mu się to spodobało i tego samego dnia mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy przejść budynek chyba 8-klatkowy i się okazało, że z jednej klatki jest wyjście na cały dach i trzeba było przejść przez cały dach, to był dach stromy i niestety wyjrzał tylko przez okno, zobaczył w dół, powiedział, że nie da rady wejść i niestety tak powiedział, że po jednym dniu stwierdził, że mu się tam praca jednak nie spodobała i zrezygnował.
13: No pewnych spraw nie przeskoczymy, prawda? To jest jasne.
14: Dokładnie.
13: Jak wygląda strój kominiarza? No to my wszyscy mniej więcej wiemy, tak? Bo wypatrujemy czasem, wypatrujemy na ulicy kominiarza, ale ja myślę, że każda część ubioru kominiarza ma swoją nazwę. Czy może je pan te części ubioru kominiarza nazwać, opisać?
14: Przede wszystkim jest mundur kominiarski, tak? Mundur kominiarski taki tradycyjny, który gdzieś tam widać w telewizji, na zdjęciach, w internecie. Mundur kominiarski, który ma tradycyjnie 13 guzików.
13: Zawsze 13?
14: Tak, tak. 13 guzików. Do tego nakryciem głowym jest cylinder, szapoklak, czy zwykła czapeczka, tak? Ale taka tradycyjna to jest właśnie cylinder albo szapoklak.
13: A jak ubierają się kobiety? Czy podobnie, czy tam jest jakaś różnica w ubiorze?
14: Nie ma żadnej różnicy. Ubierają się tak samo jak my, tak więc nie widać, tak? Spod cylindra wystaje tylko zazwyczaj kitka.
13: Aha. Wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy o tym, że kiedy zaczynał pan tą pracę, trudno było się domyć. Użył pan takiego określenia. I tak, tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. No pewnie ta sadza wszędzie wchodzi. No to jest trudna rzecz, żeby się umyć i funkcjonować.
14: Dokładnie. Mieliśmy taką specyficzną dosyć łaźnię, gdzie mogliśmy

0: zgarną się do tego zawodu, a ja powiedziałem, że wybierają nowoczesność. I chyba popełniłem błąd, dlatego że mówiąc o sprzęcie, jakiego używają kominiarze, to przecież dzisiaj nie polega to wszystko na takim sprzęcie, jaki był, no nie wiem, kilka dekad temu, bo już mamy też nowinki technologiczne w tym zawodzie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda sprzętowo u was w Szczecinie?
1: Tak, tak. Powiem tak, no rzeczywiście kiedyś kominiarz wchodził na dach, czyścił kominy, następnie schodził do piwnicy, wybierał wszystkie nieczystości i wychodził z budynku. Rzeczywiście teraz nasza praca, że tak powiem, weszła do mieszkań. Sprawdzamy przewody kominowe już od strony mieszkań, sprawdzamy prawidłowość podłączeń kominowych, prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych. Tak więc ta praca, że tak powiem, weszła troszkę na wyższy poziom. Sprawdzamy nawiewy do mieszkania, sprawdzamy nawiewy do łazienek na przykład, czy są, jeżeli w tym pomieszczeniu znajduje się jakieś urządzenie gazowe, tak więc stan łączników pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodami kominowymi, tak więc te nasze takie obowiązki trochę się rozszerzyły, tak? Kiedyś, jak ja zaczynałem pracę, nawet używaliśmy do pomiaru ciągu anemometrów wiatraczkowych, tak? Teraz te urządzenia już też są na takim trochę wyższym poziomie, bo są elektroniczne, że praktycznie podstawiamy sam patyczek do przewodu kominowego i stwierdzamy siłę ciągu, tak więc postęp idzie i w naszym zawodzie tak samo.
0: Czy zdarzyło się panu kiedyś odmówić zlecenia, na przykład przez, no nie wiem, wyjątkowo stromy dach albo złą pogodę, albo w zimie, kiedy dach jest pokryty śniegiem czy lodem?
1: Trochę doświadczenie życiowe mnie nauczyło tego, żeby odmawiać, bo w roku 2016 miałem poważny wypadek. Spadłem z dachu. Przez 2 lata dochodziłem do zdrowia, pełno rehabilitacji, pełno odwiedzonych szpitali. W trakcie pracy odpięła się drabina, która była zaczepiona o dach. Była na budynku i właśnie służyła właśnie do wchodzenia do komina. Od tamtej pory gdzieś te 2 lata, które, że tak powiem, trochę mi się wymazały z życiorysu zawodowego, stwierdziłem, że więcej się nie poświęcę dla czegoś, żeby stracić życie, i od tamtej pory 3 razy się zastanowię, zanim dojdzie do takiej sytuacji. Rzeczywiście zdarza się, że w budynkach, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, bo w wielorodzinnych to sporadycznie się to spotyka, jeśli administratorzy dbają, ale rzeczywiście w budynkach jednorodzinnych często nie ma dojścia do kominów na dachu. No i wtedy rzeczywiście odmawiamy, tak? Że tak powiem, cały zakład mój, jakiś na bazie mojego doświadczenia, stwierdził, że po prostu nie będziemy przyjmować, nie będziemy ryzykować życia, zdrowia, żeby wykonać usługę, tak? Tak. I zdarza się, bo może to nie jest jakieś tam bardzo częste, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie odmawiamy. Ja rzeczywiście przestałem, że tak powiem, ryzykować. Ja zawsze dziękuję w takiej sytuacji i odmawiam wykonywania usługi.
0: Przypomnę, w naszym magazynie gościem jest pan Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem, a my w tej części audycji przyglądamy się różnym zawodom na Pomorzu Zachodnim. Jednym z takich ciekawych, bardzo ciekawych i bardzo lubianych zawodów jest zawód właśnie kominiarza. Wracamy zatem do rozmowy z Bartłomiejem Kozłowskim, szczecińskim kominiarzem.
2: Ciekawe spotkanie. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Panie Bartku, nie mogę nie zapytać o zwyczaj łapania się za guzik na widok kominiarza. Pewnie takich sytuacji ma pan sporo. Czy to się często w Szczecinie zdarza?
1: No, nie wiem, czy ludzie się już do nas przyzwyczaili. Kiedyś rzeczywiście było dosyć częste te łapanie, zaczepianie, jakaś tam rozmowa. Mhm. Może teraz troszkę mniej, może ja mniej po prostu już zwracam na to uwagę, bo gdzieś tam po tych kilkunastu latach już jestem przyzwyczajony do tego i może nie zwracam na to uwagi, tak? Ale rzeczywiście jest ten zwyczaj, gdzieś tam pozostał i do tej pory się to zdarza.
0: Ale takie rozmowy muszą być bardzo sympatyczne chyba, dlatego że no, zawód kominiarza w moim odczuciu to jest bardzo sympatyczny zawód, oczywiście pomijając to, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny, natomiast jest w tym jakaś sympatia, taki uśmiech po prostu, no na widok kominiarza jest przyjemnie. Czy pan to tak obserwuje?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Powiem panu, że nie mogę nawet sobie przypomnieć z jakiejkolwiek sytuacji, żeby mój strój, mój zawód wywołał kogoś jakąś tam niechęć, agresję, czy cokolwiek takiego niewłaściwego, tak? Zawsze jest, wszyscy zawsze podchodzą z uśmiechem. Ja też jestem taki troszkę wesołek, tak więc

0: staram się wybadać zawsze ludzi. Sam, jak już widzę, że ktoś chce coś powiedzieć, coś ten, no to sam wchodzę w tę wymianę zdań, tak żeby ten ktoś nie czuł się jakiś tam mocno skrępowany w jakiejś tam sytuacji w pracy. Tak, tak.
1: A czy mieszkańcy Szczecina proszą pana o guzik na pamiątkę?
0: Tak, tak, zdarza się to. Kiedyś swego czasu nawet miałem przygotowane zawsze w kieszeni kilka guzików, których rozdawałem, ale po pewnym czasie zaniechałem, bo po prostu tych guzików nie ma tak na rynku, żeby je kupować. Tak samo jest problem na przykład z cylindrami, żeby kupić cylinder w ogóle, to chłopaki, wiem, że gdzieś tam po jakichś serwisach aukcyjnych szukają, tylko jak znajdą jakiś odpowiedni rozmiar na swoją głowę, to zamawiają, nie patrząc już nawet w jakim on jest stanie, tak, żeby można go zawsze naprawić, ale rzeczywiście tych gadżetów jest niestety coraz mniej.
1: Wróćmy jeszcze na sekundkę tylko do tych guzików. Tak? W tym takim najlepszym roku, kiedy pan jeszcze rozdawał guziki, ile takich guzików panu wychodziło z kieszeni? Rocznie na przykład, rocznie.
0: Ja swego czasu zamówiłem około, nie wiem, 100 guzików takich, które gdzieś tam sobie zawsze w garsteczkę wrzucałem w kieszeń. No i tak przez rok udało się takie 100 guzików rozdać.
1: Panie Bartku, rozmawia się przesympatycznie i można rozmawiać z panem godzinami. Dziękuję. No niestety czas nie jest z gumy. Ostatnie pytanie zostawiłem sobie na koniec. Tak. Proszę powiedzieć, czego życzy się kominiarzowi? Bo zwykle to kominiarz życzy, prawda? Zwłaszcza w nowym roku.
0: Tak, tak, tak. No powiem panu, że zaskoczył mnie pan tym pytaniem i tak nie wiem, no, czego można życzyć kominiarzom. No przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, bo to chyba najważniejsze.
1: Wielkie dzięki, panie Bartku, za tą rozmowę. To była dla mnie czysta przyjemność.
0: Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam.
1: A gościem w naszym magazynie był Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem. Przypomnę, że w tej części magazynu prezentujemy sylwetki osób, które reprezentują bardzo ciekawe, ale też jednocześnie bardzo ważne zawody na Pomorzu Zachodnim. Takich zawodów, przedstawicieli takich zawodów nie brakuje. No to jeszcze nie koniec naszego magazynu w Radiu Złote Przeboje. Przed nami kolejny kwadrans. Zapraszam, Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru mieszkania przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. Do tego pożaru doszło w poniedziałek w południe. Ogień gasiły 3 wozy strażackie. Jak relacjonował Kurier Szczeciński, pożar wybuchł na 4 piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. A podobne informacje na Pomorzu Zachodnim niestety nie są rzadkością. Gościem w naszym programie jest aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
3: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle, ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków, czy brakuje kadry?
3: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę no, nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do państwowej, jak i do ochotniczych straży pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
3: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań, między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Chyba nie ma takiego chłopaka, który nie chciałby zostać strażakiem. Sam zresztą chciałem zostać strażakiem, a zostałem dziennikarzem. Różnie się te nasze ścieżki toczą. Natomiast zmierzam do tego, że na pewno jest grupa osób wśród naszych słuchaczy, którzy chcieliby zostać strażakami albo myślą o tym w kontekście swoich pociech. Proszę powiedzieć, jak zostać strażakiem w województwie zachodniopomorskim?
3: Czy może niekoniecznie w województwie zachodniopomorskim, bo jakby te wymagania obowiązują na terenie całego kraju. Oczywiście jakby mamy dwa filary, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w naszym kraju. Mamy państwową i ochotniczą straż pożarną. To pozwolę sobie zacząć może od ochotniczej. Możemy po prostu tam się zgłosić, odbyć stosowne kursy i ochotniczo działać na rzecz bezpieczeństwa. Nie tylko w swojej okolicy, ale na terenie gminy, powiatu, a w razie jakichś skrajnych przypadków nawet całego województwa. Druga zawodowa, że tak powiem, strona to oczywiście dołączenie do Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj możemy obrać taką jedną z dwóch dróg, albo służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą. Może to niezbyt wiele mówi, także wyjaśnię, że chodzi tutaj o podjęcie służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej poprzez ukończenie służby kandydackiej w jednej ze służb kształcących w systemie dziennym. Są to tak zwane szkoły aspirantów. Te szkoły mamy w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, a także Akademia Pożarnicza, to już jest szkoła oficerska w Warszawie. Drugą jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych na terenie naszego województwa, czyli tak nazwałbym to kolokwialnie, taki nabór z ulicy do jednej z jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tam po prostu trzeba też zgłosić się, obserwować strony tych komend. Oczywiście poprzedzone jest to też odpowiednimi testami, które trzeba odbyć, by do tej służby się dostać.
1: Straż Pożarna, nasza polska Straż Pożarna, ciągle znajduje się w czołówce zawodów cieszących się największym zaufaniem społeczeństwa. No, ostatnio przeczytałem w internecie, że ratownicy medyczni was wyprzedzili o włos, no ale cały czas i tak jesteście w samym czubie. To musi być fajne uczucie być tak postrzeganym, no ale też wykonujecie taką pracę, jesteście cały czas na pierwszej linii, jak pędzi straż pożarna na sygnale, no to ludzie się zatrzymują, ja to obserwuję.
3: Do czego się tu odnieść? Może do tego zaufania społecznego. Oczywiście cieszymy się z tego, aczkolwiek chyba nikt z nas nie jest tutaj dla tych statystyk.
1: Tak,
3: no, oczywiście
1: tak,
3: to jest ważne, że ludzie to doceniają, ale czy to jest strażak, czy ratownik medyczny, czy policjant, żołnierz, nie ma to tak naprawdę chyba większego znaczenia, bo wszystkie służby są po to, by pomagać obywatelowi. Oczywiście każda z tych służb ma inne zadania. Ważne, że w chwilach, gdy jesteśmy potrzebni, czy to my, czy policjanci, czy ratownicy WOPR-u, jesteśmy gotowi do działań i po prostu pomagamy naszym mieszkańcom. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Także w mojej ocenie te zaufanie społeczne powinno być dla wszystkich, no bo mówię, policjant robi tą samą robotę, troszeczkę w innym zakresie, ale no pomagamy i to jest najważniejsze. To, czy jesteśmy pierwsi, czy drudzy, chyba nie ma większego znaczenia. Lepsze jest to, że z satysfakcją możemy po udanej akcji wrócić, że udało się ocalić jakieś życie, czy budynek przed jakimiś wielkimi stratami. To chyba jest w tym zawodzie naszym najlepsze.
1: Zwłaszcza, że współpracujecie i to ściśle.
3: Tak, warto też wspomnieć, że często pomagamy Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, gdy zastępy PRM-u nie są gotowe, czy są zaangażowane w inne działania. To również my jesteśmy dysponowani w zastępstwie i pomagamy tutaj mieszkańcom od strony tej medycznej.
1: Wiadomo, że jesteście na pierwszej linii, jedziecie do pożarów, ratujecie ludzi, ratujecie kierowców z wypadków itd., itd., ale wiemy przecież, że nie odmawiacie pomocy właściwie nikomu.
3: Chyba tak, no tak się już utarło, że jak nie wiadomo co zrobić, no to trzeba dzwonić do strażaków, oni na pewno coś wymyślą. To też ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że często tak bywa. No i chyba w rzeczy samej tak jest, no. Oczywiście pożary to jedna z działek, którą na co dzień się zajmujemy. Statystyki pokazują, że jest to już raptem około 30% naszych interwencji. Pozostałe to tak zwane miejscowe zagrożenia, a słownik tych miejscowych zagrożeń jest bardzo rozbudowany. To nie tylko właśnie te działania z ratownictwa technicznego, czyli te wypadki czy kolizje komunikacyjne, to również otwarcia mieszkań, właśnie pomoc zespołom ratownictwa medycznego, pomoc policji, działania na wodzie. No chyba jeszcze tylko w powietrzu nie działamy, tak na dobrą sprawę, chociaż już też zaczynamy, bo oczywiście są też grupy strażaków, które wspólnie z policjantami zrzucają wodę z takich zbiorników Bambi Bucket, to akurat śmigłowce policji realizują te zadania, ale tam zawsze obecny jest strażak. Także ratownictwo wysokościowe, chemiczno-ekologiczne, wodno-nurkowe, no jesteśmy wszędzie i w zasadzie jesteśmy gotowi chyba na każdy rodzaj zdarzenia, które przed nami postawi służba.
1: Czego życzy się strażakom? Jakie są specjalne życzenia, których najchętniej wysłuchujecie?
3: Chyba te, które najważniejsze są dla naszych rodzin, czyli tyle samo wyjazdów, ile powrotów. To jest najistotniejsze, tak, żeby nasze rodziny były pewne tego, że gdy wyjedziemy do zdarzenia, a wiemy, z czym się na co dzień spotykamy, wchodzimy tam, skąd inni uciekają. Najważniejsze jest to, żebyśmy po służbie bezpiecznie wracali do domu.
1: Bardzo dziękuję, tego życzę oczywiście. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: W niektórych miejscach już są ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niektórych będą niebawem. Tak jest między innymi w Świnoujściu. Od 20 czerwca na świnoujskiej plaży rozpoczną się dyżury ratowników wodnych. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska. Od 27 czerwca, czyli w szczycie sezonu turystycznego, nad bezpieczeństwem na świnoujskich plażach czuwać będzie łącznie 35 ratowników. Będą pracować zarówno na kąpielisku po stronie Wyspy Uznam, jak i na plaży w Przytorze. W tym czasie funkcjonować będzie 7 stanowisk ratowniczych, popularnie nazywanych wieżyczkami. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie też 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Łącznie pod nadzorem znajdzie się około 700 metrów kąpielisk. A ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Prezesi spółek Orlen, Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji Offshore Wind na Bałtyku. Planowane są dwa nowe nabrzeża o długości 530 metrów i plac składowy o powierzchni 46 hektarów. Świnoujście Offshore Terminal, gdzie transportowane i montowane są elementy farm wiatrowych, działa od czerwca ubiegłego roku. Zdolność instalacyjna i przeładunkowa to około 80 turbin rocznie. Farmy wiatrowe na Bałtyku liczą zwykle około 100 turbin. Dzięki rozbudowie portu instalacyjnego będzie można realizować kilka inwestycji równocześnie. Do 2040 roku na Bałtyku ma zostać zbudowanych 19 farm wiatrowych, m.in. przez polskie państwowe koncerny Orlen i PGE. Suma mocy zainstalowanej to 18 gigawatów.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na plaży w Świnoujściu pojawiło się niedawno kolejne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z małymi dziećmi. Przy wejściu numer 12 od strony ulicy Powstańców Śląskich zamontowano specjalną matę prowadzącą przez piasek w kierunku morza. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i ma poprawić dostępność świnoujskiej plaży dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale też dla rodziców korzystających z wózków dziecięcych. Nowa mata pozwala łatwiej pokonać piaszczysty odcinek plaży i dotrzeć bliżej linii brzegowej bez konieczności przedzierania się przez grząski piasek.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Z obszaru szczecińskiego węzła wodnego do poniedziałku usunięto około 200 kg śniętych ryb, potwierdza Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie. Stwierdzone przypadki nie mają masowego charakteru, dotyczą lokalnych zastoisk wody, gdzie dochodzi do zjawiska przyduchy, powtarza miejscowy regionalny zarząd gospodarki wodnej. I jak czytamy na stronie 24kurier.pl, jednocześnie występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zwiększenie ilości punktów, w jakich miałyby być prowadzone atestowane badania jakości wód Odry oraz jeziora Dąbie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I to już ostatni temat w naszym magazynie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Pasierbiewicz i Bogdan Widawka, było nam bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: Pomorze Zachodnie pod lupą, w obiektywie i w radosnym świętowaniu. To temat dzisiejszego spotkania. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. W naszym programie sprawdzimy, co kryją szczecińskie zaułki, ale nie tylko szczecińskie. Przewodnik Tomasz Wieczorek pokaże nam znane zabytki oraz te mniej oczywiste zakątki województwa, bo których być może przechodzicie i przejeżdżacie codziennie. Tuż po tym zmienimy krajobraz na dziką naturę. Moim gościem będzie fotograf Artur Uciński, członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, który zdradzi, jak uchwycić magię zachodniopomorskich pejzaży. A zaczynamy od potężnej dawki dziecięcej energii. Za nami 22. Ogólnopolski Dzień Przedszkoli Święto Konwalii, o którym rozmawiam z Jolantą Włodarek, dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 67 Stokrotka w Szczecinie, które jest organizatorem Święta Konwalii.
8: Ciekawe spotkanie.
9: Była to już 22. edycja tego naszego święta. Skupionych mamy tam bardzo dużo przedszkoli. Dzieci miały możliwość występowania na dużej scenie w amfiteatrze. Było to święto przede wszystkim radości, tańca, piosenki. No i miały możliwość popisywania się na tej scenie, pokazania swoich nauczonych tańców, piosenek, pokazania przed środowiskiem rodziców, dziadków, babć, gdzie licznie przychodzili na to nasze święto.
7: Panie dyrektorze, a skąd pomysł, żeby wokół tego święta połączyć siły szczecińskich przedszkoli?
9: Znaczy pomysł wywodzi się z takiego programu Partnerskie Przedszkole. No jest to program, który zaczął się w 2003 roku, gdzie w Warszawie dostaliśmy tak zwany certyfikat jakości przedszkola na takim kongresie. Tam się to wywodziło. No i postanowiliśmy tutaj u nas w Szczecinie zorganizować taki pokaz tych tańców. A ponieważ najpierw odbywały się te pokazy w przedszkolu, w moim przedszkolu, w innych przedszkolach, później stwierdziliśmy, że no coraz więcej placówek jak gdyby włączało się do tego naszego święta. No i zaczęliśmy po prostu pokazywać to w naszym pięknym amfiteatrze szczecińskim.
7: Co jest najważniejsze w takiej współpracy między placówkami?
9: Wydaje mi się, że najważniejsze są dzieci. Dzieci, które występują na tej scenie, które chętnie występują, ale też jest bardzo ważna tak zwana wymiana doświadczeń, tak? No bo wiadomo, każda placówka pokazuje jakiś inny swój program. Ważne są, wiadomo, uśmiechy, radość dzieci, ale też ważne na przykład stroje, które występują, w których dzieci występują, piosenki, repertuar. Były też lata, kiedy organizowaliśmy i jak gdyby nie chcieliśmy, żeby na przykład przedszkola wystąpiły w tańcach na przykład regionalnych, morskich. No ten nasz Szczecin, prawda, jest tutaj takim miejscem takim morskim. Dlatego też takie były pomysły. Ale te pomysły z roku na rok jak gdyby się rozwijały, tak? Chcieliśmy, żeby to był taki szeroka gama tych tańców, piosenek. No i to się udaje. To już mówię, tak jak mówię, w tym roku to już 22 edycja tego przedsięwzięcia.
7: Jak wygląda przygotowanie takiego wydarzenia od środka? Ile osób, placówek musi ze sobą współpracować, żeby to wszystko zadziałało?
9: Głównym organizatorem jesteśmy my, jako placówka, jako przedszkole numer 67 Stokrotka. Oczywiście ja tutaj mówię o całym personelu, tak? Bo rzeczywiście no, zaangażowani są wszyscy i nauczyciele, i pracownicy obsługi, ale również wszystkie przedszkola, które biorą udział właśnie w tym przedsięwzięciu. Także wymieniamy się. Przedszkola nam przesyłają nam muzykę do tych tańców, no a my już organizujemy konkretnie jak gdyby po kolei, tak, występy dzieci. No trwa to około 2-2,5 godziny, więc raz jedne placówki są na początku, później drugie placówki na końcu, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest współpraca między dyrekcjami, między przede wszystkim nauczycielami, tak, którzy przychodzą do tego amfiteatru, którzy chcą przyjść, no i oczywiście rodzicami, no bo rodzice bardzo chętnie przychodzą, podziwiają swoje dzieci, no i później organizacyjnie nauczyciele organizują kwestie wyjścia, przejścia. Ponadto na tej imprezie mamy zorganizowane również takie jak gdyby dodatkowe atuty, tak? Na przykład no, organizuję na przykład pokaz wozów bojowych Straży Pożarnej. Policja jest ze swoim wozem, że tak powiem. Dzieci mają możliwość zobaczenia, wejścia, obejrzenia. No i oczywiście współpracy rad rodziców też, tak? Oczywiście rady pedagogicznej, ale też bardzo ważna jest współpraca rady rodziców, która nam pomaga chociażby finansowo.
7: Dlaczego
9: wszystkich
7: takie
9: placówek.
7: Dlaczego takie spotkania są ważne dla najmłodszych? Czego uczą dzieci poza samym programem artystycznym czy zabawą?
9: Ja myślę, że dzieci uczą takiej otwartości, przebijania takich barier na scenie, które później, wiadomo, w dalszej edukacji szkolnej te dzieci najmłodsze gdyby potrafią, czy przebijają te bariery takie emocjonalne, tak, że wystąpią, bo później już jednak na etapie szkolnym też jest to ważne, bo jest już ta jak gdyby podstawa do tego, żeby już później móc wystąpić na, czy to na scenie, czy to na apelach, na różnych uroczystościach szkolnych.
7: Panie dyrektorze, czego przedszkolaki najbardziej potrzebują, zanim staną się uczniami? Wiedzy, samodzielności, odwagi?
9: Oczywiście, że tak. Oczywiście realizujemy podstawę programową, tak? To jest przede wszystkim, ale dzieci najmłodsze potrzebują, tak? Potrzebują takiej otwartości, potrzebują wiedzy, tak? No uczymy. No, zajęcia w przedszkolu są bardzo, ale to bardzo różnorodne. Dodatkowo na przykład realizujemy różnego rodzaju konkursy, festyny, no jubileusze, także no dla dzieci potrzebne jest to, że chcemy pokazać im, czego się tutaj nauczyły w przedszkolu, tak? I przede wszystkim też bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Więc oczywiście uczymy tej samodzielności już od tych najmłodszych trzylatków, ale też muszą te dzieci mieć taką poczucie bezpieczeństwa, że przychodząc do placówki, przychodząc do przedszkola, czują się bezpiecznie. No i uczą się. No, jest bardzo, no mówię, na przedszkolu jest bardzo dużo zajęć, które później na dalszym etapie edukacji no owocują, tak.
7: A jakie są dziś największe wyzwania w pracy przedszkoli? Czy dzieci przychodzą z innymi potrzebami niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu?
9: Rzeczywiście, no na przestrzeni lat potrzeby są może większe. No, teraz mamy troszeczkę więcej takich dzieci, które potrzebują, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną, tak? Mamy w tej chwili w przedszkolach specjalistów, mamy mamy logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeutę, więc tutaj te dzieci, które rzeczywiście potrzebują bardzo takiej pomocy, no to wtedy są objęte tymi specjalistami, ale i nie tylko te, tak, bo mamy dzieci też, które potrzebują tego wsparcia, ale mamy również dzieci uzdolnione, które potrzebują tego wsparcia, żeby później jak gdyby realizować te talenty, tak, które później w przyszłości mogą okazać się bardzo ważne.
7: A jaką rolę w tym wszystkim mają rodzice?
9: Rodzice mają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby rodzice współpracowali z nami. Wszelkie, mówię, konsultacje w przedszkolu. Na przykład prowadzimy konsultacje, gdzie rodzic ma w każdej chwili, może przyjść do nauczyciela, poradzić się, jeżeli ma problem. Także no, rola rodziców jest bardzo duża, ale też i nie tylko, dlatego że rodzice też u nas współpracują z nami, pomagając nam w organizacji właśnie różnych rodzajów festynów, spotkań, konkursów, wyjść, na przykład wychodzimy z dziećmi gdzieś na wycieczkę, tak, na gdzieś tam na jakiś konkurs do innego przedszkola, na przykład poza placówkę, no to tu jest rodzic bardzo, bardzo dla nas ważny i naprawdę współpraca z rodzicami przebiega bardzo pozytywnie.
7: Wracając jeszcze do Święta Konwali, co dzieci najbardziej zapamiętują z takich dni? Występy, wspólną zabawę?
9: No myślę, że no na pewno występy, na pewno występy, na pewno wspólną zabawę. Niekiedy jest tak, że już po zakończeniu tego swojego występu nie chcą zejść ze sceny, bo im się to tak bardzo podoba. I oczywiście no, przedszkola wszystkie dostają nagrody, dzieciaczki dostają dyplomy, dostajemy taką statuetkę pamiątkową, no i nagrody. Także no, to też jest ważne, tak. No, w postaci również słodkości, no bo przecież wiadomo, że dla dzieci jest to bardzo ważne.
7: Takie Święto Konwali to też dla nauczycieli i dyrektorów placówek wydarzenie, które jest okazją do rozmowy o tym, jak rozwijać edukację przedszkolną w Szczecinie, prawda?
9: Tak, jest to wydarzenie, gdzie po prostu jest możliwość uczestniczenia poza terenem placówki, tak? Bo jest to wydarzenie duże. No, mi się układa bardzo dobrze współpraca z dyrekcjami przedszkoli, placówek, z nauczycielami. My się wspieramy, my rozmawiamy i myślę, że to jest takie budujące, tak? Pomimo, mówię, tych lat, ale jeszcze ta konwalia trwa już, bo tak jak mówiłam, 22 rok i może nawet więcej, bo to już mówię, 22 edycja to była w parku, w amfiteatrze, no ale tutaj naprawdę koleżanki, dyrektorki, nauczyciele chcą uczestniczyć. Nawet są takie przedszkola, kiedy już jak się zbliża ten miesiąc, marzec, kwiecień, kiedy już zaczynamy przygotowywać się do tego święta, no to ja mam telefony i tak, pani dyrektor, czy koleżanko, czy będzie święto konwali. No i tak to trwa, z czego jestem bardzo zadowolona.
7: Jolanta Włodarek, dyrektorka przedszkola publicznego numer 67 Stokrotka w Szczecinie, organizatorka Święta Konwali, była naszym gościem. A teraz w programie czas na podsumowanie mijającego tygodnia.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: Ula Myszkini se zapraszam. Coraz bliżej otwarcia szczecińskiego domu sportu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
10: Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji. Jak poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, kontrolę obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne.
8: A w nowoczesnym kompleksie będziemy mieć m.in. nowy basen i dużo większą halę sportową z trybunami. Pozostając przy szczecińskich inwestycjach, wkrótce rozpocznie się realizacja Parku Pomorzańskiego i Jaworowego Stawu przy ulicy Podburzańskiej. Ogłoszono przetargi na wykonanie prac. Z kolei po raz trzeci przesunięty został termin otwarcia ofert na budowę mostu kłodnego i nowego układu drogowego nad Odrą. Miasto tłumaczy to ogromną liczbą pytań od oferentów. Ciągle jeszcze dopina też montaż finansowy, w którym kluczową rolę odgrywa wojsko. Analiza próbek wody z Odry i jeziora Dąbie nie wykazała obecności złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Dlaczego więc padły? Na początku tygodnia wyjaśniał rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michał Ruczyński.
11: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
8: Pozostając w temacie wody, Projekt Woda dla Szczecina otrzymał ponad 34 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Fenix. Podpisano stosowną umowę. Dzięki temu możliwa będzie m.in. modernizacja zakładu produkcji wody Pilchowo, a ta trwa już prawie rok. Wszystkie inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić stabilniejsze ciśnienie wody w sieci i szybkie wykrywanie awarii. Z kolei ta inwestycja na razie nie ma finansowania, ale większość dokumentów umożliwiających rozbudowę terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku skompletowana. O szczegółach Grzegorz Pałka.
12: Prezesi spółek Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny w tej sprawie. W Świnoujściu planowane są dwa nowe nabrzeża i place składowe o powierzchni 46 hektarów. Wstępne szacunki mówią o kosztach w granicach 210 milionów złotych. Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w ciągu 4 lat.
8: Od poniedziałku do środy w Świnoujściu odbywała się konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wracamy do Szczecina. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnych 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, w tym przejmowanie należnych miastu Szczecin opłat za parkowanie. Hakerzy zmienili numer konta bankowego, na który swoje pieniądze przelewali kierowcy. W sumie prokuratura w Szczecinie ma już 14 podejrzanych.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Nietrafiony zakup, który zamiast cieszyć, tylko irytuje, albo umowa z ukrytym haczykiem, która co miesiąc czyści nam portfel. Chyba każdy z nas chociaż raz znalazł się w takiej sytuacji. Zamiast jednak rwać włosy z głowy, warto wiedzieć, kto w takich momentach stoi po naszej stronie. Ekspertka od spraw beznadziejnych, która na co dzień pomaga wygrać z nieuczciwymi sprzedawcami, Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem.
6: To warto wiedzieć.
13: Coraz częściej słyszymy o oszustwach inwestycyjnych i nieautoryzowanych transakcjach bankowych. W jakim stopniu rzecznik może pomóc osobie, która straciła oszczędności życia przez internet?
14: W tej sytuacji my udzielamy informacji, jak konsument powinien się zachować, po kolei jakie kroki powinien podjąć. Przede wszystkim tutaj, no wiadomo, pomoc zależy od tego, w jakim czasie konsument się do nas, u nas się pojawi, więc najpierw to jest przede wszystkim, konsumenci mają tą świadomość, że muszą złożyć reklamację niezwłocznie do banku, powinni też złożyć zawiadomienie na policję. I jeszcze tutaj często polecamy, no właściwie zawsze polecamy kontakt, złożenie takiej sprawy, takiego incydentu do cert.pl, czy drogą SMS-a, czy przez stronę internetową, gdzie zgłaszamy takie incydenty tam specjalistom od cyberbezpieczeństwa. Ten problem jest, jak gdyby oni w tym pracują, a są to osoby umocowane do tego, aby analizować takie sytuacje. Jeżeli mamy odpowiedź odmowną w przypadku banku, bo bardzo często jest tak, że konsumenci do nas wracają i się okazuje, że bank uznał nieautoryzowaną transakcję, dokonał zwrotu kwoty, a potem za kilka dni złożył do konsumenta pismo o tym, aby zwrócił uznaną kwotę, zarzucając konsumentowi rażące niedbalstwo w tej sytuacji. Wówczas my takie sprawy przekazujemy na zasadzie porozumienia zawartego z rzecznikiem finansowym do procedowania w postępowaniu takim wyjaśniającym, interwencyjnym do rzecznika finansowego, który jest w Warszawie. I tam ta sprawa jest procedowana. Część spraw niestety ze względu na możliwości dowodowe, bo tak naprawdę to ani rzecznik konsumentów, ani rzecznik finansowy poza sądem nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Więc niestety gro tych spraw kończy się na drodze sądowej.
13: Pani rzecznik, a co z tak zwanymi pokazami dla seniorów? Czy po zmianach prawnych ograniczających zawieranie umów finansowych na takich spotkaniach ten problem w naszym mieście zniknął?
14: Tak. Jeżeli chodzi o pokazy, to rzeczywiście tutaj przedsiębiorcy jak gdyby zmienili swoją formułę działania i teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ tacy przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli zorganizowaną działalność w ten sposób, dzwonią do konsumentów, którzy posiadają w swojej bazie danych, bo często ci konsumenci popełniają taką recydywę, że zawierają kilka tych umów, nie wiem czy świadomie, czy też nieświadomie, ale to tak niestety bywało, że z powodu samotności i innych jakichś problemów konsumenci często chodzili zachęcani przez osoby organizujące te pokazy do wydania jakichś prezentów, więc tych umów mieli multum. Dane kontaktowe są dostępne dla takich przedsiębiorców i dzwonią. Tacy przedsiębiorcy dzwonią do konsumentów i proponują serwis posiadanych przez nich urządzeń. Pod pretekstem tego serwisu odbywają się takie wizyty domowe, gdzie na takich listach domowych oferowane są do sprzedaży inne towary, suplementy, diety, towary stricte nie medyczne, ale tak to są przedstawiane. Mamy niestety takich umów zawieranych w mieszkaniach. Z takimi umowami mamy problemy, tak? Bo konsumenci na miejscu wpłacają pokaźne zaliczki, bo te umowy to są rzeczywiście już na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mamy też takie sytuacje, że taki przedsiębiorca organizujący w ten sposób swoją działalność zabiera konsumenta do banku i tam konsument na poczet takiej umowy zawiera, nawet nie na poczet, tylko po prostu bierze kredyt w swoim rachunku i dokonuje płatności za towar, który no niestety na rynku jest nic nie warte, bo tak naprawdę te ceny tych towarów często bywają kilkukrotnie zawyżone w stosunku do cen rynkowych, które mamy. Tak? Natomiast w trakcie takich spotkań konsumenci są zapewniani o tym, że jakość tych towarów jest bardzo wysoka, wydawane są jakieś certyfikaty, czy też wykorzystywane są osoby do tego, żeby konsumentowi wmawiać, że towar jest wysokiej jakości i warty jest zakupu.
13: Szczecin jest liderem w zwrotach w systemie kaucyjnym. Czy ta nowość wygenerowała już jakieś skargi na sklep odmawiające przyjmowania opakowań?
14: To znaczy w tej kwestii, że na początku na początku jak wchodził system, to rzeczywiście były te skargi częstsze. Dotyczyło to głównie tego, że przedsiębiorcy nie udomożliwili konsumentom odbioru gotówki, tylko zwrot był możliwy w formie takiego bonu kaucyjnego do wymiany w kasie. Więc tutaj w tym zakresie, gdyby mieliśmy takie informacje, ale te wszystkie musimy przypomnieć, że my Rzecznik Konsumentów nie posiada uprawnień kontrolnych, więc te sprawy były przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który tymi kaucjami tutaj gdyby u nas na terenie zarządza.
13: Jak skutecznie walczyć o swoje prawa, mówiła Marzena Nowowiejska Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie. Zamykamy urzędowe teczki, odkładamy na bok paragrafy, trudne umowy oraz codzienne troski, bo nadszedł czas na absolutny relaks, rozbudzenie ciekawości i wielką wspólną przygodę. Przenosimy się w świat fascynujących historii, legend i miejsc, które potrafią zaprzeć dech w piersiach, a które często mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ruszamy w teren, by spojrzeć na nasze otoczenie zupełnie świeżym okiem. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
15: Blisko mieszkańców.
13: Gdyby przyjechał do pana ktoś tylko na kilka godzin, od czego zacząłby pan spacer po Szczecinie?
16: Generalnie nawet biura turystyczne myślą, że właśnie Szczecin to jest miasto na kilka godzin. Często pytają, czy dwie godziny wystarczą, więc jeszcze cały czas Szczecin jest w takim stadium rozpoznawalności, tak to ujmę, że prawie go ludzie nie znają. To jest miasto częściowo, powodem jest to, że jest właśnie takie na krańcu Polski, na północno-zachodnim narożniku i często jest ludziom ono nie po drodze i dlatego powszechnie wiedzą, że gdzieś tam jest na rogu Polski i poza ewentualną rozpoznawalnością Wałbrzycha Dobrego lub Filharmonii znajomość jest praktycznie zerowa. Co paradoksalnie, jak już ta grupa przyjedzie, nieważne czy to będzie grupa mini czy maxi, to zazwyczaj jest zupełnie tym Szczecinem zaskoczona, by nie powiedzieć zauroczona. I to wszystko jest poniekąd ułatwiające pracę, bo ludzie są totalnie pozytywnie zaskoczeni, że to tak duże miasto, że ma tak dużo różnorodnej architektury. No i odnośnie pani pytania, no co prawda teraz są w remoncie dziedzińce zamkowe, ale są za to już pięknie oddane do użytku tarasy. Więc na Wały Chrobrego i na Tarasy Zamkowe. To są takie dwa kluczowe miejsca, gdzie bym zabrał gości, gdybym miał niezbyt dużo czasu. Na pewno Plac Orła Białego plus Starówka z Ratuszem Staromiejskim, no i bulwary nad wodą tutaj w okolicy właśnie Starówki lub przy samych Wałach Chrobrego. Zawsze namawiam też na wycieczkę stateczkiem Białej Floty, czy też katamaranem. No i to jest takie moim zdaniem minimum najważniejsze, co się powinno w Szczecinie zobaczyć. Bardzo często ludzie chcą wejść chociaż do holu Filharmonii, ale ją można też zwiedzać z przewodnikiem. No i perełką absolutną są Jasne Błonia, a tuż obok willowa dzielnica, której największym brylantem jest Villa Lenza.
13: Czy są w mieście jakieś podwórka, bramy, ulice, kamienice, które są ciekawe, a nie wszyscy o nich, nawet mieszkańcy Szczecina, o nich nie wiedzą, a są warte uwagi?
16: Tak, jest tego sporo. Rzeczywiście też fajnie to Śródmieście nam się ostatnio wyładniło. Dużo kamienic zostało odnowionych, gdzie aż z przyjemnością robi się, czy to objazd po mieście, czy to spacer, zależy ile czasu posiada z grupą, więc patrzenie na Szczecin przez ostatnie lata stało się o wiele bardziej atrakcyjne dzięki odnowieniu wielu z tych kamienic historycznych, których ciągi przy ulicy Jagiellońskiej, czy to przy alejach piastów papieża Jana Pawła II, czy w innych ciągach tej, jak to trafnie mówią, XIX-wiecznej Starówki, jest tego naprawdę sporo. I tych podwórek rzeczywiście tam takich, czy to ładnymi muralami ozdobionych, też nam przyrasta. Niedawno na ulicy Śmiałego powstał taki ten fantastycznie fantazyjny mural. I w tym wszystkim świetnie sprawdza się szlak, który stworzyłem już prawie 10 lat temu, Pompastyczny Szczecin, czyli szlak poświęcony tym zabytkowym pompom, które są ponad 120-letnie, niektóre nawet ponad 130 lat mają. I te pompy są tak rozlokowane w szeroko rozumianym Śródmieściu, że prawie zawsze stoją przy miejscu, które jest w jakiś sposób ciekawe. Czy to w miejscu, gdzie stał klasztor karmelitów z kościołem świętej Anny, stoi dlatego pompa, która dostała ode mnie na imię Anna. I tym tropem idąc w całym Śródmieściu, polecam dla tych, co byliby tym zainteresowani, stworzona została mapka, która po wpisaniu w wyszukiwarce Pompastyczny Szczecin pozwala lokalizację tych pomp namierzyć na takiej specjalnej, dedykowanej temu mapce, według której można, jak mijamy taką pompę, dowiedzieć się, co za historia się z nią kryje. Na mapce jest dodany opis danej pompy, komu jest ona dedykowana i z jakiego powodu. I są to pompy, których jest już prawie 40 z tymi imionami. I naprawdę świetnie to mi wprowadza takie urozmaicenie w przebieg zwiedzania. Bo czy to młodsi, czy starsi, wszyscy lubią prawie, że prześcigać się w poszukiwaniu tych właśnie zabytkowych pomp, aby z nich po prostu dowiedzieć się, z jaką lokalizacją ona jest związana i z jakiego powodu dostała tak, a nie inaczej na imię. Jak chociażby intrygująca czarna jolka na naszej Starówce przy Ratuszu Staromiejskim.
13: Czyli stworzył pan taki szlak jak szlak Krasnali we Wrocławiu?
16: Można to odrobinę porównać, tak, bo one są rzeczywiście z tymi imionami, tak jak Krasnale, są w różny sposób tematyczne. Zresztą cały czas czekam na realizację tego budżetu obywatelskiego, w ramach którego mają powstać właśnie takie gryfy w naszym mieście, podobnie jak chociażby są w niedalekim Stargardzie. Krasnale we Wrocławiu są zawsze w jakiś sposób dedykowane miejscu, w którym się znajdują. I podobnie dałem tym pompom. No ale nie ukrywam, że cały czas nie mogę się doczekać na wcielenie w życie tego projektu, który wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim, na właśnie takie figurki, kilkanaście figurek gryfów w naszym centrum miasta mają, mam nadzieję, już niedługo być zrealizowane.
13: Panie Tomaszu, a czy są takie mity, które pan jako przewodnik musi prostować?
16: No trochę tego jest. Nawet Szczecinianie czasami mają chociażby takie utarte, błędne tematy, jak lokalizacje domków profesorskich niedaleko zamku, które są nagminnie mylone, jeśli chodzi o to, które to. Podobnie jest z miejscem narodzin dwóch carskich dam ze Szczecina, bo nagminnie jest mylone miejsce, gdzie urodziła się caryca Katarzyna Wielka, a gdzie Maria Fiodorowna. No i te hasła właśnie typu, czy Szczecin leży nad morzem, czy nie leży, bo formalnie na mapach żeglarskich tutaj mamy te wody morskie, więc nie po wszystkich akwenach Szczecina można przepłynąć bez otrzymania zgody na pływanie po morzu. No co jest dowodem na to, że formalnie nad tym morzem jednak Szczecin leży, zresztą wyszedł taki nawet rodzaj publikacji na ten temat. Także może aż tak dużo do prostowania nie ma, ale jest przede wszystkim dużo do opowiadania o Szczecinie, bo Szczecin jest prawie zupełnie tabula rasa, zupełnie nieznaną tkanką, nieznanym miastem, nieznanym historycznie.
13: Inspiracje oraz gotowe plany na odkrywanie miasta przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Wspólnie sprawdziliśmy, co kryją znane szlaki oraz te zupełnie nieoczywiste zakątki Szczecina. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy. Już za chwilę powrócimy do rozmowy z Tomaszem Wieczorkiem, a później zmienimy perspektywę. Opuścimy miasto i spojrzymy na lokalną przyrodę okiem artysty fotografii. Zostańcie z nami.
15: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Powracamy do naszej wspólnej wędrówki po mapie regionu. Sprawdziliśmy już kilka flagowych punktów, ale prawdziwe sekrety wciąż czekają na odkrycie. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
15: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
17: Jeśli chodzi o nasze województwo, województwo zachodniopomorskie, co pan najchętniej pokazuje turystom?
16: Drugim miastem, które zaraz po Szczecinie zawsze rekomenduję, to jest miasto Stargard, które jest naprawdę naszą tutaj perełką gotyckiej architektury, która do dzisiaj się szczęśliwie w dużej mierze zachowała, chociaż też bardzo ucierpiało w czasie wojny, tak jak Szczecin, ale jest po prostu i tak tej pięknej, nie tylko kolegiaty mariackiej gotyku, bardzo dużo do podziwiania. Bardzo polecam i wręcz mocno namawiam, jeżeli ktoś dawno nie był, odwiedzić miasteczko Nowe Warpno, które jest naprawdę taką kompaktową perełką. Jest tam prawie wszystko, jest to świetnie takie infrastrukturą bardzo sympatyczną, nad wodą, bardzo, bardzo dobrze przygotowane do odwiedzenia miasteczko. Te trzy miejsca są dla mnie taką perełką, aczkolwiek jakbym miał wskazać takie jedno, jedyne wyjątkowe miejsce, no to kierując się na pas nadmorski, ruiny kościoła w Trzęsaczu. To jest rarytas na skalę światową, jaka siła potęgi, mocy natury, morza, które w formie tak zwanej abrazji płonęło prawie 2 kilometry lądu w tamtym miejscu i to nie byle lądu, bo klifowego brzegu, także nie jakiegoś tam samego wydmowego terenu, więc jest to coś, co naprawdę mocno polecam, jak ktoś jeszcze tam nie był. Jest świetnym uzupełnieniem, doskonale zrobione małe, niepozorne muzeum właśnie tego tematu przybliżające historię. Przy okazji tam przebiega też tak zwany 15 południk geograficzny, który wyznacza czas środkowoeuropejski, więc no, miejsce absolutnie priorytetowe, jakby się miało wybrać taką jedną bardzo fajną atrakcję na naszym regionie.
13: Czy pana zdaniem turystyka transgraniczna jest szansą dla Szczecina?
16: Stanowczo tak. Tej turystyki się trochę dzieje. Trochę wiadomo, cały czas są jakąś tam, powiedzmy, przeszkodą względy ekonomiczne. Jeszcze ta różnica w uposażeniu ludzi po jednej i drugiej stronie granicy cały czas jest zauważalna, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj pokazuje się te miasteczka nie tak daleko za granicą jak Ikerminde, czy jadąc trochę dalej Wolgast albo Greifswald czy Stralsund. No to są naprawdę warte odwiedzenia miejscowości i mam nadzieję, że to będzie z roku na rok się coraz bardziej stawało naturalne, że się też odwiedza tutaj najbliższe tereny zachodniego sąsiada.
13: A czy pana zdaniem mieszkańcy Szczecina dobrze znają swoje miasto?
16: Powiem tak, przez kilkanaście dobrych lat takiego obserwowania tego procesu wcześniej się dziwiłem, a później zacząłem to bardzo starać rozważać, z jakiego powodu ta wiedza była taka mała o mieście i taki był niezbyt rozbudzony patriotyzm lokalny, to muszę powiedzieć, że od dobrych sporo, ponad kilkunastu lat, naprawdę z przyjemnością obserwuję, jak rośnie, że tak powiem, pokolenie zakochanych w Szczecinie, ludzi, którzy naprawdę temu miastu swoją pasję oddają zaangażowanie, propagowanie czasami różnych tematycznych, różnych akcji. No jest to naprawdę dla mnie bardzo fajny proces socjologicznie, można to rozważać jako tak zwany proces wrastania, poznawania swojego najbliższego otoczenia, jego historii, dziejów i wszystkiego, co z tym związane, więc ja to z przyjemnością obserwuję, że szczecinianie z roku na rok coraz lepiej znają swoje miasto, chętnie uczestniczą w różnych tematycznych zwiedzaniach, akcjach, prelekcjach i wszystko, co z tym się wiąże.
17: Mm-hmm. A w jakim kierunku pana zdaniem powinien rozwijać się turystycznie Szczecin? Co trzeba zrobić?
16: No na pewno ja bym osobiście widział jeszcze więcej, postawić na jego potencjał położenia nad takimi rozległymi akwenami. Woda tutaj jest naszym naprawdę nie lada atutem. Jeszcze więcej też z doinformowaniem pokazującej edukacji, cóż za bogatą zieleń mamy w mieście, bo naprawdę mamy jej bardzo dużo, ale często jest tak, że jeżeli się nie idzie ze specjalistą typu pan Paweł Madejski, no to nie każdy tak rozróżni, jakie to rarytasy nam tu rosną w tej naszej właśnie okolicy i samym mieście, więc aż by się przydało, żeby nie tylko była taka mapka, którą stworzył między innymi pan Paweł Madejski o drzewach i krzewach naszego miasta, ale żeby były też jakieś kody QR powstawiane, czy inne jakieś informacje, mapki i tym podobne rzeczy.
17: To na zakończenie naszej rozmowy. Dokąd pan sam poszedłby jutro na spacer, gdyby miał pan wolny dzień i żadnej grupy do oprowadzania?
16: Ja bardzo lubię spacerować po cmentarzu, chociaż brzmi to może dla niektórych specyficznie, ale nasz cmentarz nieprzypadkowo nazywa się Parkiem Zadumy, takim miejscem wyciszenia, unikat na skalę europejską, największy w Polsce, trzeci w Europie. No jest to miejsce, gdzie naprawdę mamy przebogatą zieleń, ponad 400 gatunków i odmian drzew i krzewów, więc jest to taka enklawa, gdzie można sobie odpocząć, wyciszyć się, oddać zadumie.
17: Czy łatwo przekonać turystów, że cmentarz może być atrakcją krajoznawczą?
16: Ja często nawiązuję do tego, że tak jak się zwiedza w wielu miastach cmentarz, chociażby w Paryżu, to Szczecin też ma na tyle wart odwiedzenia cmentarz, że polecam zawsze. Mhm. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś stwierdził, że niepotrzebnie tam się udał. Tak jak cały Szczecin zaskakuje, tak samo zaskakuje wizyta na cmentarzu. I to pozytywnie.
17: Inspiracje, niezwykłe trasy i gotowe plany na weekendowe podróże przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy, bo teraz całkowicie zmieniamy perspektywę. Opuszczamy miejską architekturę oraz turystyczne szlaki, aby zanurzyć się w ciszy i spojrzeć na lokalną przyrodę okiem prawdziwego artysty. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który w obiektywie potrafi zamknąć magię zachodniopomorskich krajobrazów i dzikiej natury. O pasji, cierpliwości w oczekiwaniu na idealny kadr oraz o tajemnicach nasz

0: 3-4 tysiące kilometrów stąd, tam powiedzmy 3 tysiące, no to one są tu przez chwilę, muszą odpocząć. I wtedy, jeśli ma się to szczęście i jest się w tym momencie, kiedy one przylecą, jest okazja je sfotografować, no to ma się po prostu najnormalniej szczęście. Ale jeśli fotografujemy ptaki, które u nas gniazdują i gdzieś one przylatują, polują, zdobywają pokarm i możemy wtedy im porobić zdjęcia, no to wtedy jest już potrzebna wiedza, bo trzeba wiedzieć, że dany ptak zjada to, to będzie latał tutaj, a tutaj latają takie owady, a on się tymi owadami żywi, no to wtedy można się spodziewać i tu już wchodzi wiedza, tak?
1: A czy przez lata fotografowania zauważa pan zmiany w zachodniopomorskiej przyrodzie, w krajobrazie, liczbie zwierząt, zachowaniu ludzi?
0: Na pewno zmieniło się, jeśli chodzi o ptaki na wybrzeżu, to na pewno dużo się zmieniło na korzyść dla ptaków i to na niekorzyść dla fotografów, ponieważ na Zalewie Szczecińskim powstały dwie potężne wyspy, no i tam po prostu jest one spełniają taką rolę wielkiego przystanku, ale też i nowych miejsc lęgowych, bezpiecznych, bo są z dala od ludzi, nie są nękane te ptaki przez ludzi, tak jak to jest na plażach, gdy one właśnie lądują i sobie na przykład próbują odpocząć, coś tam pożerować, to jak znajduje się tam te warunki do tego, żeby mogły pobierać jakiś tam pokarm, a tam spokojnie mogą sobie wylądować, odpocząć, nie są niepokojone przez nikogo, ani też przez drapieżniki, dlatego właśnie w ostatnich latach, z tego co wiem od znajomych, to właśnie bardzo dużo nowych lęgowych ptaków, których wcześniej nie było w tym rejonie, pojawiły się na tych wyspach na Zalewie Szczecińskim i przez to ubyło ich troszeczkę tutaj na tych terenach przyległych, czyli powiedzmy w rejonie, no chociażby tutaj Kępa Karciborska i tutaj te okolice wybrzeża Świnoujścia i pomiędzy Świnoujściem, Międzyzdrojem, tak, Międzyzdrojami. Tutaj po prostu jest mniej tych ptaków, aczkolwiek też nie wiemy tak zupełnie do końca, bo bardzo często i bardzo dużo zawsze było w przelotach ptaków na falochronie, który jest no już od czasów pandemii i czy chyba trochę wcześniej. Już tam nie ma dostępu, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. A tam właśnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo takie fajnie wysunięte w morze daleko miejsce i można było ciekawe obserwacje przeprowadzić. Tam zresztą chyba od strony wiatraka, też od tej stałej młyny, można też w zimie obserwować takie kaczki, lodówki, które u nas zimują, też przylatują do nas tam z bardzo daleka. Czasami się zdarza, że zostanie taka kaczka tutaj na lato w rejonie Międzyzdrojów. Można spotkać właśnie takich outsiderów, którzy zostają tutaj, nie wracają. Ale właśnie w tym przystawie młyny można obserwować właśnie bo też miejsce wysunięte troszeczkę w morze jest i tam można obserwować takie kaczki, które najczęściej ludzie obserwują na helu właśnie w tamtych, bardziej na północ wysuniętych rejonach Polski, tak? No ale rozmawiamy o zachodnio pomorskim, nie o pomorskim.
1: Czy w fotografii przyrody ważniejszy jest sprzęt, czy znajomość terenu i cierpliwość?
0: Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, tak? Znajomość terenu, tak, myślę, że jest na drugim miejscu. I sprzęt jest trzeciorzędny, aczkolwiek jest wymagany odpowiedni sprzęt, tak? Bo to jest specjalizacja. To są obiektywy raczej o długich ogniskowych, bardzo precyzyjne i raczej należące nie do tanich. Aparaty też raczej nie studyjne, tylko raczej do fotografii sportowej i przyrodniczej, czyli też w miarę szybkie aparaty, żeby za tymi ptakami czy innymi zwierzętami one nadążały. Cierpliwość, tak? To jest chyba takie, trzeba mieć tutaj tego w sobie dużo. Takie, powiedziałbym, nieprzebrane pokłady, bo nieraz tak jest, że człowiek siedzi, czeka, przygotowywał się przez zimę, obmyślał plan, budował jakieś sobie tam miejsca, żeby mógł się schować, planował coś, no i później, gdy się przychodzi w to miejsce, no to trzeba po prostu czekać, tak, i liczyć na to, że jednak dobrze się wytypowało, bo się pozyskało informacje z książek, z czasopism, z jakichś różnych tam innych wydawnictw, no bo trzeba cały czas sobie to doczytywać, pewne informacje, bo tego jest na tych informacji jest naprawdę dużo i to cały czas odnawiać, a gdzieś poszukać, a kogoś zapytać, a tych ornitologów takich, którzy może coś podpowiedzą, aczkolwiek niechętnie i też nie tak otwarcie, tak, no bo wiadomo, że ornitolodzy, tacy, którzy zajmują się ptakami i ich ochroną, no oni są nastawieni przede wszystkim na to, a nie na to, żeby robić zdjęcia, tak, nie na to, żeby przychodziły wycieczki do jakichś kolonii ptaków i po prostu niepokoiły te ptaki.
1: A czy jest ptak, któremu jeszcze nie zrobił pan zdjęcia, a bardzo by pan chciał?
0: To jest tak, że nie mam takiego ciśnienia. Po prostu takie moje główny mój cel, mój taki, tak, to są ptaki siewkowe, więc nie mam też oczywiście w

0: wszystkich zrobionych, tak, tych biegusów, czy tam jakichś kulików wielkich i takich innych, to jest wszystko przede mną, więc nie mam takiego jakiegoś wielkiego zapotrzebowania i myślę, że z czasem to będę sobie powoli po prostu zdjęcia te robił i gdzieś tam te nowe gatunki dojdą, tak? Czy jakieś zdjęcie? Zawsze mi się marzyło, tak patrzyłem, jak inni fotografowie robili żurawie, jak przylatują na zlotowisko albo przed odlotem. Takie patrzyłem sobie, takie fajne takie zdjęcia, jak te żurawie wydają dźwięki z siebie i para z tych dziobów wylatuje. Dodałem sobie takie, myślałem, że takie zdjęcie to bym też chciał kiedyś zrobić. No nie wiem, czy zrobię, bo jakoś tak, nie jest to jakiś taki priorytet, że chciałbym i tam będę bardzo naciskał i szukał miejsca, gdzie te żurawie tam nocują, żeby też je w jakiś sposób nie spłoszyć i po prostu odpuszczam sobie takie rzeczy, nie? Ale aczkolwiek to jest zdjęcie, które tak, takie zdjęcie chciałbym sobie zrobić i mieć w swoim portfolio.
1: Co pana najbardziej porusza w fotografii przyrodniczej?
0: Spokój. Taki, że gdzieś jestem w jakimś tam odseparowanym od większego zgiełku ludzi, w takim miejscu i po prostu sobie mogę w ciszy i spokoju przebywać i tak jakby z tą naturą się być otoczonym przez naturę i tak jakby czuć, nie to, że tam zaraz wielkich słów nie będę używał, że czuję jedność, tak, ale właśnie to, że jestem w tym uczestniczę i widzę to i tak jak już wcześniej też powiedziałem, to jest takie fajne, że jak człowiek jest już, leży tam gdzieś w tym jakimś miejscu, w jakiejś tam kałuży, błocie czy gdziekolwiek, to te ptaki, one traktują mnie jako jakiś fragment tutaj środowiska.
1: O godzinach spędzonych w ukryciu i magii zachodniopomorskiej przyrody opowiadał Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Z jednej strony wielkie dzieła symfoniczne, z drugiej odważna awangarda i nowoczesna edukacja. To tu bije artystyczne serce miasta. Prowadzenie instytucji, która zdobyła najważniejsze nagrody architektoniczne i wyznacza standardy na polskiej scenie muzycznej, wymaga ciągłego balansowania między tradycją a nowoczesnością. Dziś zajrzymy za kulisy tego sukcesu i sprawdzimy, jak od kuchni wygląda zarządzanie tak potężną machiną kulturalną. Naszym gościem jest człowiek, który trzyma nad tym wszystkim pieczę. Dyrektor Szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann.
2: Życie w mieście.
3: Filharmonia jest jedną z architektonicznych ikon Szczecina. Czy zdarza się, że ludzie przychodzą najpierw dla budynku zwiedzać, a dopiero później zostają dla muzyki?
4: No oczywiście, że tak. My tutaj mamy co... Tak naprawdę nie ma tygodnia, w którym nie oprowadzalibyśmy po budynku iluś grup. Mamy specjalnie zablokowane godziny na zwiedzania tego obiektu i to w różnych językach, także po polsku, po angielsku, po niemiecku, po ukraińsku. Tutaj rzeczywiście tych ludzi... To jest rzeczywiście fenomen, bo przecież ten budynek ma już kilkanaście lat, a ta popularność I chęć właśnie zobaczenia go w środku z bliska jest nieustająca. Z pewnością są ludzie, którzy przychodzą tylko dla budynku, dlatego że ilość tych ludzi, którzy przechodzą przez te zwiedzania, jest większa niż tych, którzy potem korzystają z naszej oferty. Więc z pewnością są tacy, którzy po prostu przychodzą z ciekawości, patrzą na budynek, podziwiają, bo to rzeczywiście jest bardzo piękny obiekt. No ale też zawsze dajemy im taką... Czy zostawiamy ich z takim poczuciem, że dobrze jest tutaj przyjść również po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, bo od tego tak naprawdę jesteśmy. Czy ten budynek jest... No tak, on jest w jakiś sposób ikoniczny, no i jest dla Szczecina taką wizytówką z pewnością. Dbamy o niego, bo to ważne, żeby on z biegiem lat nie tracił swoich właściwości. Natomiast no, jest to też dla nas dobre miejsce do pracy po prostu. To miło jest móc pracować w tak pięknym budynku.
3: A na ile architektura tego miejsca wpływa na sposób odbioru samego koncertu?
4: No to trzeba by zapytać pewnie wybranych ludzi z publiczności. Ja chodzę na koncerty, których sam nie dyryguję i zdarza mi się regularnie siadać na sali koncertowej jako słuchacz i myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, ta filharmonia budzi emocje od samego wejścia tak naprawdę, jak się wejdzie do holu i spojrzy na boki i w górę, to rzeczywiście robi to duże wrażenie i myślę, że wiele ludzi w ten sposób tak to odbiera. No a sama sala koncertowa też jest bardzo pięknym miejscem i ze świetną akustyką, co też jest nie bez znaczenia w naszej sytuacji, więc myślę, że to wszystko razem składa się na taki kształt właśnie, że ludzie wychodząc tutaj, wychodzą bogatsi o te przeżycia i o te emocje niż przed koncertem, na który przyszli i tak naprawdę to jest sensem naszej pracy.
3: Panie dyrektorze, a jak rozmawiać z dziećmi, ale z dorosłymi również, tak żeby filharmonia nie kojarzyła się z miejscem, to nie dla mnie?
4: No, komunikować to dobrze, to znaczy pokazywać tę ofertę, wychodzić z nią szeroko, a przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ktoś, kto właśnie myśli w taki sposób, że filharmonia nie jest dla mnie, żeby choć raz tutaj się znalazł, bo jeżeli się raz znajdzie tutaj, no to zazwyczaj wraca po prostu, bo to, co robimy, naprawdę jest na dobrym poziomie. No, trzeba tłumaczyć też, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, że to jest wszystko dla ludzi. Tutaj nic złego tak naprawdę człowieka nie może spotkać. Najwyżej wyjdzie stąd, nie zrozumiawszy może wszystkiego do końca, bo oczywiście, że muzyka też jest wielowarstwowa, jest wielokontekstowa, trzeba ją czytać pytanie, czy trzeba, bo może nie trzeba właśnie jej czytać przez pryzmat właśnie tych wszystkich kontekstów tego, co kompozytor chciał przez tę muzykę powiedzieć. Czasem wystarczy po prostu przyjść i posłuchać i zatopić się w tym i zobaczyć, że to po prostu może być dobre doświadczenie. To trochę jak z konkursem chopinowskim. To wielu melomanów opowiada, że oni zaczynali od tego właśnie, że po prostu weszli do filharmonii, posłuchali jednego występu, drugiego występu, a potem się okazało, że jakiś trzeci albo czwarty pianista grał ten sam utwór, który grał ten pierwszy i wtedy człowiek myśli sobie, nie, tam to mi się bardziej podobało, ale właśnie to mi się bardziej podobało i dlaczego. I to powoduje, że człowiek staje się melomanem, już zaczyna odróżniać jedno od drugiego, już zaczyna łapać różne konteksty, zaczyna wyczuwać różnice, czasami drobniutkie, a czasami większe. Ten zagrał szybciej, ten zagrał wolniej, a ten tutaj coś zrobił innego niż tamten. Ja może nawet jeszcze nie wiem, co to jest, ale gdzieś mnie to zaczyna ciekawić, a po jakimś czasie może fascynować. No tak naprawdę musimy robić wszystko, żeby zaprosić tutaj ludzi chociaż raz, a potem po prostu trzymać ten poziom, bo jeżeli my będziemy trzymali ten poziom, no to ci ludzie będą wracać.
3: Czy szczecińska publiczność jest wymagająca?
4: Bardzo. Bardzo. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że żadne półśrodki ani pójście na łatwiznę tutaj nie załatwi sprawy. Trzeba rzeczywiście na próbach wylać litry potu po to, żeby potem na końcu koncertu móc odczuć, że publiczności się to podobało. To nie jest publiczność, która jest wyrywna do owacji na stojąco, która wzbudza jakieś frenetyczne tutaj oklaski w sobie. Natomiast wiemy, bo przecież to też nie tylko po samych oklaskach widać, czy publiczność się podobało, czy nie. Potem tych feedbacków, które do nas trafiają, jest dużo z różnych też stron, więc tak, to jest wymagająca publiczność, ale bardzo taka, jak to powiedzieć, dobrze przygotowana do słuchania, o, w ten sposób to określę. Znaczy ludzie, którzy chodzą na koncerty, wiedzą, dlaczego przyszli na ten koncert i wiedzą, dlaczego wybrali akurat ten, a nie inny i czego oczekują od takiego wykonania. No a my staramy się sprostać, żeby to wykonanie z tymi oczekiwaniami się spotkało i żeby ze sobą jakoś harmonijnie się dogadały.
3: Jak mierzy się sukces w filharmonii frekwencją, poziomem artystycznym?
4: No, frekwencja to jest rzecz względna, bo przecież bardzo łatwo byłoby zrobić tę frekwencję grając muzykę łatwą, rozrywkową, lekką i przyjemną i wtedy mielibyśmy te komplety pewnie kilka razy w tygodniu. I takie mamy tak naprawdę, więc tylko osiągnięte w nieco bardziej ambitny sposób. Ja ogólnie staram się nie iść na łatwiznę właśnie, więc ta droga trudniejsza jest mi bliższa. Natomiast, no tak, frekwencja jest jednym z wyznaczników. Natomiast tak naprawdę pewnie zadowolenie publiczności, a zadowolenie publiczności jakości wynika z poziomu tego, co robimy. Więc to wszystko jest ze sobą jakoś splecione, powiązane i no, po prostu o wszystko trzeba tutaj zadbać. A na początku no, o zbudowanie zespołu, o dobór repertuaru, potem o dobrą pracę na próbach, o zapraszanie dobrych artystów gościnnych, no i dobre wydarzenia, dobre koncerty, które się przekładają na publiczność i na frekwencję na kolejnych koncertach, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ludzie są zadowoleni, to kupują bilety na kolejne wydarzenia i przychodzą tutaj. Więc to wszystko razem gdzieś powoduje to, że ten sukces, bo no niewątpliwie możemy mówić tu o sukcesie w Filharmonii w Szczecinie, że to gdzieś na końcu rzeczywiście razem wszystko działa.
3: Gdyby miał pan przekonać sceptyka jednym zdaniem, że warto przyjść do Filharmonii w Szczecinie, to co by pan powiedział?
4: To bym powiedział, że zamiast stracić 2 godziny na scrollowanie telefonu, to niech któreś 2 godziny zaryzykuje i przyjdzie, bo może się okazać, znam kilka takich historii, że ludziom zmienia się życie po takiej wizycie, bo nagle odkrywają jakieś zupełnie nieznane sobie lądy i nieznane sobie emocje i uczucia. I nagle może się okazać, że nasze życie stanie się od tego dnia inne, a bez wątpienia lepsze, więc jeżeli ktoś nie był albo był bardzo dawno, bo też są, znam takie przypadki, że ludzie byli dawno temu jako dzieci, gdzieś ktoś ich zaciągnął na jakąś audycję, która była może nieciekawie przygotowana albo była no, po prostu nudna i on sobie myśli, nie, w ogóle nigdy więcej tam nie pójdę, to proszę dać, nawet nie nam, bo my na frekwencji narzekamy, ale dać sobie samemu szansę na to, żeby zobaczyć już jako dorosły człowiek, czy rzeczywiście te moje wspomnienia z tamtych lat są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości. Dać samemu sobie szansę.
1: Warto zaryzykować i dać się porwać symfonicznym brzmieniom, nawet jeśli do tej pory było nam z nimi nie po drodze. O niezwykłej sile muzyki opowiadał Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii w Szczecinie. Od wysokiej kultury i łamania muzycznych stereotypów przechodzimy teraz do propozycji na aktywne spędzanie wolnego czasu w mieście. Sceptyków nie brakuje też pewnie wokół sportu, ale ta propozycja rozrusza każdego. W Szczecinie ruszają letnie półkolonie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Co w tym roku czeka najmłodszych, mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Urzędu Miasta.
2: Życie w mieście.
5: Półkolonie ruszą pod koniec czerwca, natomiast trwają zapisy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz program, stawiamy na udane wakacje, czyli wakacje pełne ruchu, dobrej zabawy, no i niezapomnianych wspomnień. W związku z tym, że są to zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, no należy spodziewać się takich atrakcji związanych właśnie z różnymi dyscyplinami sportu i z ruchem, ale nie zabraknie także licznych atrakcji w postaci na przykład wycieczek do parku wspinaczkowego, do jednostki straży pożarnej, czy warsztatów pierwszej pomocy na przykład.
3: Dla kogo są przeznaczone te półkolonie? W jakim wieku mogą być uczestnicy?
5: Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, także zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby powierzyć nam swoje pociechy. Mamy do dyspozycji 4 terminy, począwszy od 29 czerwca, kończąc na 24 lipca. To są 4 turnusy tygodniowe, także serdecznie zapraszamy do zapisów.
3: Czy dzieci muszą mieć, posiadać jakieś szczególne umiejętności sportowe, czy wystarczy chęć ruchu i dobre nastawienie?
5: Zdecydowanie wystarczy to dobre nastawienie, wystarczą chęci do tego, żeby miło w większym gronie spędzić czas. W większym gronie, ponieważ no wiadomo, że to nie są zajęcia dla 2 czy 3 dzieci. Celujemy w grupy 20, maksymalnie 25-osobowe, także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby na coś takiego ochotę. Na pewno nasza kadra pomoże w tym, żeby to był dobrze spędzony czas. Jeżeli pogoda dopisze, a miejmy nadzieję, że tak będzie, to w zdecydowanej większości na świeżym powietrzu, także czekamy na chętnych.
3: Do kiedy trwają zapisy?
5: Zapisy tak naprawdę trwają w takim trybie ciągłym, natomiast z takim zaznaczeniem, że kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu liczba miejsc jest ograniczona. tak jak wspomniałem, maksymalnie 25 osób na każdy turnus, także być może to wszystko się skończy lada moment, ale być może będzie to trwało też nieco dłużej, także musimy poczekać, musimy tutaj zobaczyć, jaką popularnością się to będzie cieszyć.
1: Jakie dyscypliny i aktywności pojawią się w programie? Wspomniał pan o wspinaczce.
5: Tak, zaplanowane są między innymi zajęcia w parku wspinaczkowym, jest też wyjście do akwaparku, do fabryki wody w Szczecinie, jest też w programie między innymi trening piłkarski, zajęcia prowadzone będą przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin, Radosława Janukiewicza. No i poza tym oczywiście takie, można powiedzieć, ogólnorozwojowe zajęcia rozgrzewkowe, które na pewno spodobają się najmłodszym.
1: Czy w programie są też zajęcia takie mniej oczywiste, integracyjne, edukacyjne, nie tylko takie typowo sportowe?
5: Jak najbardziej, ponieważ no zależy nam na tym, aby tutaj ten czas to była nie tylko zabawa i ruch, ale też właśnie, żeby można było coś z tych półkolonii wynieść i żeby poza dobrymi wspomnieniami zabawy zostało też w głowie coś wartościowego, coś cennego. Dlatego zaplanowane zostały między innymi warsztaty pierwszej pomocy, a także wizyta w jednostce straży pożarnej. Na pewno strażacy przybliżą tutaj tej wyniki swojej pracy, poinstruują, jak zachowywać się w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, także myślę, że także z tych powodów warto.
1: O sportowych planach i wakacyjnych atrakcjach dla najmłodszych opowiadał Dariusz Sadowski, rzecznik Szczecińskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8:00, zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
8: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
12: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
8: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
8: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi słodkiego, miłego życia.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła, a u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, dalej masz.
8: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert AMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
1: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
2: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Reklama. W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
9: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
10: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
9: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
11: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
9: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: To może ja zacznę od temperatur, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
13: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
8: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
14: Radio Złote Przeboje.
8: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikarama, my szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią. Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire. Słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Mareja, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Start.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10 dokładnie. Czas na wiadomości.
2: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
2: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 3:50, to może ja bym tu zaintonował.
6: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
7: Radio Złote Przeboje.
1: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy, teraz w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą. I wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

With the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Nuda. Nuda. To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki holowniczej i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
9: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
10: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wyzbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza pływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
9: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
11: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
9: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu. Najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Ma sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: Radio Złote Przeboje.
8: będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Obywatelki CF Radio, złote przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
0: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA, a jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashing.

0: mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama uu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
10: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
10: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
9: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
12: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
9: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Minutę po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się ho, ho, ho, kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren! Ból!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal.

0: Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 13. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
18: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
17: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
19: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
17: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki mikrofonowe. mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
20: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
17: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielna popołudnia z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18.

3 minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne, wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Nuda. Nuda. O, to coś nowego.
5: Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.

0: www.markizy.pl i oddaj głos już dziś.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
8: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
7: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Niedzielne popołudnie w całym kraju, skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Trzy minuty po godzinie 14. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek. A te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, didadi, didadi, didadi.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia...

0: Simo Divo.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
5: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy. A w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
15: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
14: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
16: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
14: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
17: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekarów Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
14: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

marzeń moich. Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie czwarta, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Gorąco.

0: etykietą Aflofarm.
1: Nuda, nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: tak
0: dobry.
1: Jest to ja, dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk. Zespół Tilafi Irish w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla Was między innymi Manam czy też Leonarda Cohena.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
1: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
12: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
13: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
14: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
15: Inna perspektywa.
16: Tak. Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
17: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
11: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
18: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
19: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
18: Wspólnie jest wesoło.
4: Czy można kogoś poznać też.
18: Tak, dużo ma znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
11: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i mam dla Was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii. I Szwajcarii Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Słowa Jacek Cygana, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
5: historię. Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.

w Radiu Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Ale która wersja jest lepsza, no to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: Dan King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
14: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
13: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta prezydenta USA. Porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
13: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You win again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków, zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no trochę się nam buntuje, no ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
13: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
14: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Reklama.
9: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
11: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
12: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
11: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
13: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
11: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
14: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
11: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
15: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
10: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: Oj, zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani?
2: Czy ten pan?

Adamski Seal Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hit w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Seala był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz. W Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzostwa. Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Przynajmniej u mnie w studiu to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
13: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew. Takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen już teraz w Radiu Złote Przeboje.

W radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Tekst stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: sama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektrycznej gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Pomorze Zachodnie pod lupą, w obiektywie i w radosnym świętowaniu. To temat dzisiejszego spotkania. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. W naszym programie sprawdzimy, co kryją szczecińskie zaułki, ale nie tylko szczecińskie. Przewodnik Tomasz Wieczorek pokaże nam znane zabytki oraz te mniej oczywiste zakątki województwa, obok których być może przechodzicie i przejeżdżacie codziennie. Tuż po tym zmienimy krajobraz na dziką naturę. Moim gościem będzie fotograf Artur Uciński, członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, który zdradzi, jak uchwycić magię zachodniopomorskich pejzaży. A zaczynamy od potężnej dawki dziecięcej energii. Za nami 22. Ogólnopolski Dzień Przedszkoli Święto Konwali, o którym rozmawiam z Jolantą Włodarek, dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 67 Stokrotka w Szczecinie, które jest organizatorem Święta Konwali.
5: Ciekawe spotkanie.
6: Była to już 22. edycja tego naszego święta. Skupionych mamy tam bardzo dużo przedszkoli. Dzieci miały możliwość występowania na dużej scenie w amfiteatrze. Było to święto przede wszystkim radości, tańca, piosenki. No i miały możliwość popisywania się na tej scenie, pokazania swoich nauczonych tańców, piosenek, pokazania przed środowiskiem rodziców, dziadków, babć, gdzie licznie przychodzili na to nasze święto.
4: Panie dyrektorze, a skąd pomysł, żeby wokół tego święta połączyć siły szczecińskich przedszkoli?
6: Znaczy, pomysł wywodzi się z takiego programu Partnerskie Przedszkole. No jest to program, który zaczął się w 2003 roku, gdzie w Warszawie dostaliśmy tak zwany certyfikat jakości przedszkola na takim kongresie. Tam się to wywodziło. No i postanowiliśmy tutaj u nas w Szczecinie zorganizować taki pokaz tych tańców. A ponieważ najpierw odbywały się te pokazy w przedszkolu, w moim przedszkolu, w innych przedszkolach, później stwierdziliśmy, że no coraz więcej placówek gdyby włączało się do tego naszego święta. No i zaczęliśmy po prostu pokazywać to w naszym pięknym amfiteatrze szczecińskim.
4: Co jest najważniejsze w takiej współpracy między placówkami?
6: Wydaje mi się, że najważniejsze są dzieci. Dzieci, które występują na tej scenie, które chętnie występują, ale też jest bardzo ważna tak zwana wymiana doświadczeń, tak? No bo wiadomo, każda placówka pokazuje jakiś inny swój program. Ważne są, wiadomo, uśmiechy, radość dzieci, ale też ważne na przykład stroje, które występują, w których dzieci występują, piosenki, repertuar. Były też lata, kiedy organizowaliśmy i jak gdyby nie chcieliśmy, żeby na przykład przedszkola wystąpiły w tańcach na przykład regionalnych, morskich. No ten nasz Szczecin, prawda, jest tutaj miejscem takim morskim. Dlatego też takie były pomysły. Ale te pomysły z roku na rok jak gdyby się rozwijały, tak? Chcieliśmy, żeby to był taki szeroka gama tych tańców, piosenek. No i to się udaje, to już mówię, tak jak mówię, w tym roku to już 22. edycja tego przedsięwzięcia.
4: Jak wygląda przygotowanie takiego wydarzenia od środka? Ile osób, placówek musi ze sobą współpracować, żeby to wszystko zadziałało?
6: Głównym organizatorem jesteśmy my, jako placówka, jako przedszkole nr 67 Stokrotka. Oczywiście ja tutaj mówię o całym personelu, tak? Bo rzeczywiście no, zaangażowani są wszyscy, i nauczyciele, i pracownicy obsługi, ale również wszystkie przedszkole, które biorą udział właśnie w tym przedsięwzięciu. Także wymieniamy się. Przedszkola nam przesyłają nam muzykę do tych tańców, no a my już organizujemy konkretnie jak gdyby po kolei, tak, występy dzieci. No trwa to około 2-2,5 godziny, więc raz jedne placówki są na początku, później drugie placówki na końcu, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest współpraca między dyrekcjami, między przede wszystkim nauczycielami, tak, którzy przychodzą do tego amfiteatru, którzy chcą przyjść, no i oczywiście rodzicami, no bo rodzice bardzo chętnie przychodzą, podziwiają swoje dzieci, no i później organizacyjnie nauczyciele organizują kwestie wyjścia, przejścia. Ponadto na tej imprezie mamy zorganizowane również takie jak gdyby dodatkowe atuty, tak? Na przykład no, organizuję na przykład pokaz wozów bojowych Straży Pożarnej, policja jest ze swoim wozem, że tak powiem, dzieci mają możliwość zobaczenia, wejścia, obejrzenia. No i oczywiście współpracy rad rodziców też, tak? Oczywiście rady pedagogicznej, ale też bardzo ważna jest współpraca rady rodziców, która nam pomaga chociażby finansowo.
4: Dlaczego
6: wszystkich
4: takie
6: placówek.
4: Mm-hmm. Dlaczego takie spotkania są ważne dla najmłodszych? Czego uczą dzieci poza samym programem artystycznym czy zabawą?
6: Ja myślę, że dzieci uczą takiej otwartości, przebijania takich barier na scenie, które później, wiadomo, w dalszej edukacji szkolnej te dzieci najmłodsze gdyby potrafią, czy przebijają te bariery takie emocjonalne, tak, że wystąpią, bo później już jednak na etapie szkolnym też jest to ważne, bo jest już ta jak gdyby podstawa do tego, żeby już później móc wystąpić na, czy to na scenie, czy to na apelach, na różnych uroczystościach szkolnych.
4: Panie dyrektorze, czego przedszkolaki najbardziej potrzebują, zanim staną się uczniami? Wiedzy, samodzielności, odwagi?
6: Oczywiście, że tak. Oczywiście realizujemy podstawę programową, tak, to jest przede wszystkim, ale dzieci najmłodsze potrzebują, tak, potrzebują takiej otwartości, potrzebują wiedzy, tak, no uczymy. No, zajęcia w przedszkolu są bardzo, to bardzo różnorodne. Dodatkowo na przykład realizujemy różnego rodzaju konkursy, festyny, no jubileusze, także no dla dzieci potrzebne jest to, że chcemy pokazać im, czego się tutaj nauczyły w przedszkolu, tak, i przede wszystkim też bardzo ważne jest bezpieczeństwo, więc oczywiście uczymy tej samodzielności już od tych najmłodszych trzylatków, ale też muszą te dzieci mieć taką poczucie bezpieczeństwa, że przychodząc do placówki, przychodząc do przedszkola, czują się bezpiecznie. No i uczą się, no, jest bardzo, no mówię, na przedszkolu jest bardzo dużo zajęć, które później na dalszym etapie edukacji, no owocują, tak.
4: A jakie są dziś największe wyzwania w pracy przedszkoli? Czy dzieci przychodzą z innymi potrzebami niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu?
6: Rzeczywiście, no na przestrzeni lat potrzeby są może większe, no, teraz mamy troszeczkę więcej takich dzieci, które potrzebują, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną, tak? Mamy w tej chwili w przedszkolach specjalistów, mamy logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeutę, więc tutaj te dzieci, które rzeczywiście potrzebują bardzo takiej pomocy, no to wtedy są objęte tymi specjalistami, ale i nie tylko te, tak? Bo mamy dzieci też, które potrzebują tego wsparcia, ale mamy również dzieci uzdolnione, które potrzebują tego wsparcia, żeby później jak gdyby realizować te talenty, tak, które później w przyszłości mogą okazać się bardzo ważne.
4: A jaką rolę w tym wszystkim mają rodzice?
6: Rodzice mają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby rodzice współpracowali z nami. Wszelkie, mówię, konsultacje w przedszkolu. Na przykład prowadzimy konsultacje, gdzie rodzic ma w każdej chwili, może przyjść do nauczyciela, poradzić się, jeżeli ma problem. Także no, rola rodziców jest bardzo duża, ale też i nie tylko, dlatego że rodzice też u nas współpracują z nami, pomagając nam w organizacji właśnie różnych rodzajów festynów, spotkań, konkursów, wyjść, na przykład wychodzimy z dziećmi gdzieś na wycieczkę, tak, gdzieś tam na jakiś konkurs do innego przedszkola, na przykład poza placówkę, no to tu jest rodzic bardzo, bardzo dla nas ważny i naprawdę współpraca z rodzicami przebiega bardzo pozytywnie.
4: Wracając jeszcze do Święta Konwali, co dzieci najbardziej zapamiętują z takich dni? Występy, wspólną zabawę?
6: No myślę, że no na pewno występy, na pewno występy, na pewno wspólną zabawę. Niekiedy jest tak, że już po zakończeniu tego swojego występu nie chcą zejść ze sceny, bo im się to tak bardzo podoba. I oczywiście no, przedszkola wszystkie dostają nagrody, dzieciaczki dostają dyplomy, dostajemy taką statuetkę pamiątkową, no i nagrody. Także no, to też jest ważne, tak. No, w postaci również słodkości, no bo przecież wiadomo, że dla dzieci jest to bardzo ważne.
4: Takie Święto Konwali to też dla nauczycieli i dyrektorów placówek wydarzenie, które jest okazją do rozmowy o tym, jak rozwijać edukację przedszkolną w Szczecinie, prawda?
6: Tak, jest to wydarzenie, gdzie po prostu jest możliwość uczestniczenia poza terenem placówki, tak? Bo jest to wydarzenie duże. No, mi się układa bardzo dobrze współpraca z dyrekcjami przedszkoli, placówek, z nauczycielami. My się wspieramy, my rozmawiamy i myślę, że to jest takie budujące, tak? Pomimo, mówię, tych lat, ale jeszcze ta konwalia trwa już, bo tak jak mówiłam, 22 rok i może nawet więcej, bo to już mówię, 22 edycja to była w parku, w amfiteatrze. No, ale tutaj naprawdę koleżanki, dyrektorki, nauczyciele chcą uczestniczyć. Nawet są takie przedszkola, kiedy już jak się zbliża ten miesiąc, marzec, kwiecień, kiedy już zaczynamy przygotowywać się do tego święta, no to ja mam telefony i tak, pani dyrektor, czy koleżanko, czy będzie święto konwali. No i tak to trwa, z czego jestem bardzo zadowolona.
4: Jolanta Włodarek, dyrektorka przedszkola publicznego numer 67 Stokrotka w Szczecinie, organizatorka Święta Konwali, była naszym gościem. A teraz w programie czas na podsumowanie mijającego tygodnia.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkini se zapraszam. Coraz bliżej otwarcia szczecińskiego domu sportu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
7: Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji. Jak poinformował Piotr Ziemiński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, kontrolę obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne.
5: A w nowoczesnym kompleksie będziemy mieć m.in. nowy basen i dużo większą halę sportową z trybunami. Pozostając przy szczecińskich inwestycjach. Wkrótce rozpocznie się realizacja Parku Pomorzańskiego i Jaworowego Stawu przy ulicy Podburzańskiej. Ogłoszono przetargi na wykonanie prac. Z kolei po raz trzeci przesunięty został termin otwarcia ofert na budowę mostu kłodnego i nowego układu drogowego nad Odrą. Miasto tłumaczy to ogromną liczbą pytań od oferentów. Ciągle jeszcze dopina też montaż finansowy, w którym kluczową rolę odgrywa wojsko. Analiza próbek wody z Odry i jeziora Dąbie nie wykazała obecności złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Dlaczego więc padły? Na początku tygodnia wyjaśniał rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michał Ruczyński.
8: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
5: Pozostając w temacie wody, projekt Woda dla Szczecina otrzymał ponad 34 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Feniks. Podpisano stosowną umowę. Dzięki temu możliwa będzie m.in. modernizacja zakładu produkcji wody Pilchowo, a ta trwa już prawie rok. Wszystkie inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić stabilniejsze ciśnienie wody w sieci i szybkie wykrywanie awarii. Z kolei ta inwestycja na razie nie ma finansowania, ale większość dokumentów umożliwiających rozbudowę terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku skompletowana. O szczegółach Grzegorz Pałka.
9: Prezesi spółek Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny w tej sprawie. W Świnoujściu planowane są dwa nowe nabrzeża i place składowe o powierzchni 46 hektarów. Wstępne szacunki mówią o kosztach w granicach 210 milionów złotych. Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w ciągu 4 lat.
5: Od poniedziałku do środy w Świnoujściu odbywała odbyła się konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wracamy do Szczecina. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnych 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, w tym przejmowanie należnych miastu Szczecin opłat za parkowanie. Hakerzy zmienili numer konta bankowego, na który swoje pieniądze przelewali kierowcy. W sumie prokuratura w Szczecinie ma już 14 podejrzanych.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Nietrafiony zakup, który zamiast cieszyć, tylko irytuje, albo umowa z ukrytym haczykiem, która co miesiąc czyści nam portfel. Chyba każdy z nas chociaż raz znalazł się w takiej sytuacji. Zamiast jednak rwać włosy z głowy, warto wiedzieć, kto w takich momentach stoi po naszej stronie. Ekspertka od spraw beznadziejnych, która na co dzień pomaga wygrać z nieuczciwymi sprzedawcami, Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem.
3: To warto wiedzieć.
4: Coraz częściej słyszymy o oszustwach inwestycyjnych i nieautoryzowanych transakcjach bankowych. W jakim stopniu rzecznik może pomóc osobie, która straciła oszczędności życia przez internet?
10: W tej sytuacji my udzielamy informacji, jak konsument powinien się zachować, po kolei jakie kroki powinien podjąć. Przede wszystkim tutaj, no wiadomo, pomoc zależy od tego, w jakim czasie konsument się do nas, u nas się pojawi, więc najpierw to jest przede wszystkim, konsumenci mają tą świadomość, że muszą złożyć reklamację niezwłocznie do banku, powinni też złożyć zawiadomienie na policję. I jeszcze tutaj często polecamy, no właściwie zawsze polecamy kontakt, złożenie takiej sprawy, takiego incydentu do cert.pl, czy drogą SMS-a, czy przez stronę internetową, gdzie zgłaszamy takie incydenty tam specjalistom od cyberbezpieczeństwa. Ten problem jest, jak gdyby oni w tym pracują, a są to osoby umocowane do tego, aby analizować takie sytuacje. Jeżeli mamy odpowiedź odmowną w przypadku banku, bo bardzo często jest tak, że konsumenci do nas wracają i się okazuje, że bank uznał nieautoryzowaną transakcję, dokonał zwrotu kwoty, a potem za kilka dni złożył do konsumenta pismo o tym, aby zwrócił uznaną kwotę, zarzucając konsumentowi rażące niedbalstwo w tej sytuacji. Wówczas my takie sprawy przekazujemy na zasadzie porozumienia zawartego z rzecznikiem finansowym do procedowania w postępowaniu takim wyjaśniającym, interwencyjnym do rzecznika finansowego, który jest w Warszawie. I tam ta sprawa jest procedowana. Część spraw niestety ze względu na możliwości dowodowe, bo tak naprawdę to ani rzecznik konsumentów, ani rzecznik finansowy poza sądem nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Więc niestety gro tych spraw kończy się na drodze sądowej.
4: Pani rzecznik, a co z tak zwanymi pokazami dla seniorów? Czy po zmianach prawnych ograniczających zawieranie umów finansowych na takich spotkaniach ten problem w naszym mieście zniknął?
10: Tak. Jeżeli chodzi o pokazy, to rzeczywiście tutaj przedsiębiorcy jak gdyby zmienili swoją formułę działania i teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ tacy przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli zorganizowaną działalność w ten sposób, dzwonią do konsumentów, których posiadają w swojej bazie danych, bo często ci konsumenci popełniają taką recydywę, że zawierają kilka tych umów, nie wiem czy świadomie, czy też nieświadomie, ale to tak niestety bywało, że z powodu samotności i innych jakichś problemów konsumenci często chodzili zachęcani przez osoby organizujące te pokazy do wydania jakichś prezentów, więc tych umów mieli multum. Dane kontaktowe są dostępne dla takich przedsiębiorców, czy dzwonią. Tacy przedsiębiorcy dzwonią do konsumentów i proponują serwis posiadanych przez nich urządzeń. Pod pretekstem tego serwisu odbywają się takie wizyty domowe, gdzie na takich listach domowych oferowane są do sprzedaży inne towary, suplementy diety, towary stricte nie medyczne, ale tak to są przedstawiane. Mamy niestety takich umów zawieranych w mieszkaniach. Z takimi umowami mamy problemy, tak? Bo konsumenci na miejscu wpłacają pokaźne zaliczki, bo te umowy to są rzeczywiście już na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mamy też takie sytuacje, że taki przedsiębiorca organizujący w ten sposób swoją działalność zabiera konsumenta do banku i tam konsument na poczet takiej umowy zawiera, nawet nie na poczet, tylko po prostu bierze kredyt w swoim rachunku i dokonuje płatności za towar, który no niestety na rynku jest nic nie warte, bo tak naprawdę te ceny tych towarów często bywają kilkukrotnie zawyżone w stosunku do cen rynkowych, które mamy. Tak? Natomiast w trakcie takich spotkań konsumenci są zapewniani o tym, że jakość tych towarów jest bardzo wysoka, wydawane są jakieś certyfikaty, czy też wykorzystywane są osoby do tego, żeby konsumentowi wmawiać, że towar jest wysokiej jakości i warty jest zakupu.
4: Szczecin jest liderem w zwrotach w systemie kaucyjnym. Czy ta nowość wygenerowała już jakieś skargi na sklep odmawiające przyjmowania opakowań?
10: To znaczy w tej kwestii, że na początku na początku jak wchodził system, to rzeczywiście były te skargi częstsze. Dotyczyło to głównie tego, że przedsiębiorcy nie udomożliwili konsumentom odbioru gotówki, tylko zwrot był możliwy w formie takiego bonu kaucyjnego do wymiany w kasie. Więc tutaj w tym zakresie, gdyby mieliśmy takie informacje, ale te wszystkie musimy przypomnieć, że my, Rzecznik Konsumentów, nie posiada uprawnień kontrolnych, więc te sprawy były przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który tymi kaucjami tutaj gdyby u nas na terenie zarządza.
4: Jak skutecznie walczyć o swoje prawa, mówiła Marzena Nowowiejska Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie. Zamykamy urzędowe teczki, odkładamy na bok paragrafy, trudne umowy oraz codzienne troski, bo nadszedł czas na absolutny relaks, rozbudzenie ciekawości i wielką wspólną przygodę. Przenosimy się w świat fascynujących historii, legend i miejsc, które potrafią zaprzeć dech w piersiach, a które często mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ruszamy w teren, by spojrzeć na nasze otoczenie zupełnie świeżym okiem. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
3: Blisko mieszkańców.
4: Gdyby przyjechał do pana ktoś tylko na kilka godzin, od czego zacząłby pan spacer po Szczecinie?
11: Generalnie nawet biura turystyczne myślą, że właśnie Szczecin to jest miasto na kilka godzin. Często pytają, czy 2 godziny wystarczą, więc jeszcze cały czas Szczecin jest w takim stadium rozpoznawalności, tak to ujmę, że prawie go ludzie nie znają. To jest miasto częściowo... Powodem jest to, że jest właśnie takie na krańcu Polski, na północno-zachodnim narożniku i często jest ludziom ono nie po drodze i dlatego powszechnie wiedzą, że gdzieś tam jest na rogu Polski i poza ewentualną rozpoznawalnością Wałów Dobrego lub Filharmonii znajomość jest praktycznie zerowa. Co paradoksalnie, jak już ta grupa przyjedzie, nieważne czy to będzie grupa mini czy maxi, to zazwyczaj jest zupełnie tym Szczecinem zaskoczona, by nie powiedzieć zauroczona. I to wszystko jest poniekąd ułatwiające pracę, bo ludzie są totalnie pozytywnie zaskoczeni, że to tak duże miasto, że ma tak dużo różnorodnej architektury. No i odnośnie pani pytania, no co prawda teraz są w remoncie dziedzińce zamkowe, ale są za to już pięknie oddane do użytku tarasy. Więc na Wały Chrobrego i na tarasy zamkowe to są takie 2 kluczowe miejsca, gdzie bym zabrał gości, gdybym miał niezbyt dużo czasu. Na pewno Plac Orła Białego plus Starówka z ratuszem staromiejskim, no i bulwary nad wodą tutaj w okolicy właśnie Starówki lub przy samych Wałach Chrobrego. Zawsze namawiam też na wycieczkę stateczkiem Białej Floty, czy też katamaranem. No i to jest takie moim zdaniem minimum najważniejsze, co się powinno w Szczecinie zobaczyć. Bardzo często ludzie chcą wejść chociaż do holu Filharmonii, ale ją można też zwiedzać z przewodnikiem. No i perełką absolutną są Jasne Błonia, a tuż obok willowa dzielnica, której największym brylantem jest Villa Lenza.
4: Czy są w mieście jakieś podwórka, bramy, ulice, kamienice, które są ciekawe, a nie wszyscy o nich, nawet mieszkańcy Szczecina, o nich nie wiedzą, a są warte uwagi?
11: Tak, jest tego sporo. Rzeczywiście też fajnie to Śródmieście nam się ostatnio wyładniło. Dużo kamienic zostało odnowionych, że aż z przyjemnością robi się, czy to objazd po mieście, czy to spacer, zależy ile się czasu posiada z grupą. Więc patrzenie na Szczecin przez ostatnie lata stało się o wiele bardziej atrakcyjne dzięki odnowieniu wielu z tych kamienic historycznych, których ciągi, czy to przy ulicy Jagiellońskiej, czy to przy alejach Piastów papieża Jana Pawła II, czy w innych ciągach tej, jak to prawnie mówią, XIX-wiecznej starówki, jest tego naprawdę sporo. I tych podwórek rzeczywiście tam takich, czy to ładnymi muralami ozdobionych, też nam przyrasta. Niedawno na ulicy Śmiałego powstał taki ten fantastycznie fantazyjny mural i w tym wszystkim świetnie sprawdza się szlak, który stworzyłem już prawie 10 lat temu, Pompastyczny Szczecin, czyli szlak poświęcony tym zabytkowym pompom, które są ponad 120-letnie, niektóre nawet ponad 130 lat mają. I te pompy są tak rozlokowane w szeroko rozumianym Śródmieściu, że prawie zawsze stoją przy miejscu, które jest w jakiś sposób ciekawe. Czy to w miejscu, gdzie stał klasztor karmelitów z kościołem świętej Anny, stoi dlatego pompa, która dostała ode mnie na imię Anna. I tym tropem idąc w całym Śródmieściu, polecam dla tych, co byliby tym zainteresowani, stworzona została mapka, która po wpisaniu w wyszukiwarce Pompastyczny Szczecin pozwala lokalizację tych pomp namierzyć na takiej specjalnej, dedykowanej temu mapce, według której można, jak mijamy taką pompę, dowiedzieć się, co za historia się z nią kryje. Na mapce jest dodany opis danej pompy, komu jest ona dedykowana i z jakiego powodu. I są to pompy, których jest już prawie 40 z tymi imionami. I naprawdę świetnie to mi wprowadza takie urozmaicenie w przebieg zwiedzania. Bo czy to młodsi, czy starsi, wszyscy lubią prawie że prześcigać się w poszukiwaniu tych właśnie zabytkowych pomp, aby z nich po prostu dowiedzieć się, z jaką lokalizacją ona jest związana i z jakiego powodu dostała tak, a nie inaczej na imię. Jak chociażby intrygująca czarna jolka na naszej starówce przy ratuszu staromiejskim.
4: Czyli stworzył pan taki szlak jak szlak Krasnali we Wrocławiu?
11: Można to odrobinę porównać, tak, bo one są rzeczywiście z tymi imionami, tak jak Krasnale, są w różny sposób tematyczne. Zresztą cały czas czekam na realizację tego budżetu obywatelskiego, w ramach którego mają powstać właśnie takie gryfy w naszym mieście, podobnie jak chociażby są w niedalekim Stargardzie. Krasnale we Wrocławiu są zawsze w jakiś sposób dedykowane miejscu, w którym się znajdują. I podobnie dałem tym pompom. No ale nie ukrywam, że cały czas nie mogę się doczekać na wcielenie w życie tego projektu, który wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim, na właśnie takie figurki, kilkanaście figurek gryfów w naszym centrum miasta mają, mam nadzieję, już niedługo być zrealizowane.
4: Panie Tomaszu, a czy są takie mity, które pan jako przewodnik musi prostować?
11: No trochę tego jest. Nawet Szczecinianie czasami mają chociażby takie utarte, błędne tematy, jak lokalizacje domków profesorskich niedaleko zamku, które są nagminnie mylone, jeśli chodzi o to, które to. Podobnie jest z miejscem narodzin dwóch carskich dam ze Szczecina, bo nagminnie jest mylone miejsce, gdzie urodziła się caryca Katarzyna Wielka, a gdzie Maria Fiodorowna. No i te hasła właśnie typu, czy Szczecin leży nad morzem, czy nie leży, no bo formalnie na mapach żeglarskich tutaj mamy te wody morskie, więc nie po wszystkich akwenach Szczecina można przepłynąć bez otrzymania zgody na pływanie po morzu. No co jest dowodem na to, że formalnie nad tym morzem jednak Szczecin leży, zresztą wyszedł taki nawet rodzaj publikacji na ten temat. Także może aż tak dużo do prostowania nie ma, ale jest przede wszystkim dużo do opowiadania o Szczecinie, bo Szczecin jest prawie zupełnie tabula rasa, zupełnie nieznaną tkanką, nieznanym miastem, nieznanym historycznie.
4: Inspiracje oraz gotowe plany na odkrywanie miasta przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Wspólnie sprawdziliśmy, co kryją znane szlaki oraz te zupełnie nieoczywiste zakątki Szczecina. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy. Już za chwilę powrócimy do rozmowy z Tomaszem Wieczorkiem, a później zmienimy perspektywę. Opuścimy miasto i spojrzymy na lokalną przyrodę okiem artysty fotografii. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Powracamy do naszej wspólnej wędrówki po mapie regionu. Sprawdziliśmy już kilka flagowych punktów, ale prawdziwe sekrety wciąż czekają na odkrycie. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
12: Jeśli chodzi o nasze województwo, województwo zachodniopomorskie, co pan najchętniej pokazuje turystom?
11: Drugim miastem, które zaraz po Szczecinie zawsze rekomenduję, to jest miasto Stargard, które jest naprawdę naszą tutaj perełką gotyckiej architektury, która do dzisiaj się szczęśliwie w dużej mierze zachowała, chociaż też bardzo ucierpiało w czasie wojny, tak jak Szczecin, ale jest po prostu i tak tej pięknej, nie tylko kolegiaty mariackiej, gotyku bardzo dużo do podziwiania. Bardzo polecam i wręcz mocno namawiam, jeżeli ktoś dawno nie był, odwiedzić miasteczko Nowe Warpno, które jest naprawdę taką kompaktową perełką. Jest tam prawie wszystko, jest to świetnie takie infrastrukturą bardzo sympatyczną, nad wodą, bardzo, bardzo dobrze przygotowane do odwiedzenia miasteczko. Te trzy miejsca są dla mnie taką perełką, aczkolwiek jakbym miał wskazać takie jedno, jedyne wyjątkowe miejsce, no to kierując się na pas nadmorski, ruiny kościoła w Trzęsaczu. To jest rarytas na skalę światową, jaka siła potęgi, mocy natury, morza, które w formie tak zwanej abrazji płonęło prawie 2 kilometry lądu w tamtym miejscu i to nie byle lądu, bo klifowego brzegu, także nie jakiegoś tam samego wydmowego terenu, więc jest to coś, co naprawdę mocno polecam, jak ktoś jeszcze tam nie był. Jest świetnym uzupełnieniem, doskonale zrobione małe, niepozorne muzeum właśnie tego tematu przybliżające historię. Przy okazji tam przebiega też tak zwany 15 południk geograficzny, który wyznacza czas środkowoeuropejski, więc no, miejsce absolutnie priorytetowe, jakby się miało wybrać taką jedną bardzo fajną atrakcję na naszym regionie.
4: Czy pana zdaniem turystyka transgraniczna jest szansą dla Szczecina?
11: Stanowczo tak. Tej turystyki się trochę dzieje. Trochę wiadomo, cały czas jest, są jakąś tam, powiedzmy, przeszkodą względy ekonomiczne. Jeszcze ta różnica w uposażeniu ludzi po jednej i drugiej stronie granicy cały czas jest zauważalna, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj pokazuje się te miasteczka nie tak daleko za granicą jak Ikerminde, czy jadąc trochę dalej Wolgast albo Greifswald czy Stralsund. No to są naprawdę warte odwiedzenia miejscowości i mam nadzieję, że to będzie z roku na rok się coraz bardziej stawało naturalne, że się też odwiedza tutaj najbliższe tereny zachodniego sąsiada.
4: A czy pana zdaniem mieszkańcy Szczecina dobrze znają swoje miasto?
11: Powiem tak, przez kilkanaście dobrych lat takiego obserwowania tego procesu wcześniej się dziwiłem, a później zacząłem to bardzo starać rozważać, z jakiego powodu ta wiedza była taka mała o mieście i taki był niezbyt rozbudzony patriotyzm lokalny, to muszę powiedzieć, że od dobrych sporo, ponad kilkunastu lat, naprawdę z przyjemnością obserwuję, jak rośnie, że tak powiem, pokolenie zakochanych w Szczecinie, ludzi, którzy naprawdę temu miastu swoją pasję oddają, zaangażowanie, propagowanie czasami różnych tematycznych, różnych akcji. No jest to naprawdę dla mnie bardzo fajny proces socjologicznie, można to rozważać jako tak zwany proces wrastania, poznawania swojego najbliższego otoczenia, jego historii, dziejów i wszystkiego, co z tym związane, więc ja to z przyjemnością obserwuję, że Szczecinianie z roku na rok coraz lepiej znają swoje miasto, chętnie uczestniczą w różnych tematycznych zwiedzaniach, akcjach, prelekcjach i wszystko, co z tym się wiąże.
4: A
12: A jakim kierunku pana zdaniem powinien rozwijać się turystycznie Szczecin? Co trzeba zrobić?
11: No na pewno ja bym osobiście widział jeszcze więcej, postawić na jego potencjał położenia nad takimi rozległymi akwenami. Woda tutaj jest naszym naprawdę nie lada atutem. Jeszcze więcej też z doinformowaniem pokazującej edukacji, cóż za bogatą zieleń mamy w mieście, bo naprawdę mamy jej bardzo dużo, ale często jest tak, że jeżeli się nie idzie ze specjalistą typu pan Paweł Madejski, no to nie każdy tak rozróżni, jakie to rarytasy nam tu rosną w tej naszej właśnie okolicy i samym mieście, więc aż by się przydało, żeby nie tylko była taka mapka, którą stworzył między innymi pan Paweł Madejski o drzewach i krzewach naszego miasta, ale żeby były też jakieś kody QR powstawiane, czy inne jakieś informacje, mapki i tym podobne rzeczy.
12: To na zakończenie naszej rozmowy. Dokąd pan sam poszedłby jutro na spacer, gdyby miał pan wolny dzień i żadnej grupy do oprowadzania?
11: Ja bardzo lubię spacerować po cmentarzu, chociaż brzmi to może dla niektórych specyficznie, ale nasz cmentarz nieprzypadkowo nazywa się Parkiem Zadumy, takim miejscem wyciszenia, unikat na skalę europejską, największy w Polsce, trzeci w Europie. No jest to miejsce, gdzie naprawdę mamy przebogatą zieleń, ponad 400 gatunków i odmian drzew i krzewów, więc jest to taka enklawa, gdzie można sobie odpocząć, wyciszyć się, oddać zadumie.
12: Czy łatwo przekonać turystów, że cmentarz może być atrakcją krajoznawczą?
11: Ja często nawiązuję do tego, że tak jak się zwiedza w wielu miastach cmentarz, chociażby w Paryżu, to Szczecin też ma na tyle wart odwiedzenia cmentarz, że polecam zawsze. Mhm. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś stwierdził, że niepotrzebnie tam się udał. Tak jak cały Szczecin zaskakuje, tak samo zaskakuje wizyta na cmentarzu. I to pozytywnie.
12: Inspiracje, niezwykłe trasy i gotowe plany na weekendowe podróże przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy, bo teraz całkowicie zmieniamy perspektywę, opuszczamy miejską architekturę oraz turystyczne szlaki, aby zanurzyć się w ciszy i spojrzeć na lokalną przyrodę okiem prawdziwego artysty. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który w obiektywie potrafi zamknąć magię zachodniopomorskich krajobrazów i dzikiej natury. O pasji, cierpliwości w oczekiwaniu na idealny kadr oraz o tajemnicach naszej fauny i flory opowie Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
3: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
12: Fotografia przyrodnicza wymaga cierpliwości. Ile jest w niej wiedzy o zwierzętach, a ile zwykłego szczęścia?
13: No wiedzy jest bardzo dużo. Procentowo nie wiem, jak to policzyć. Szczęście też jest potrzebne, bo jak już człowiek wie, że w danym rejonie przebywają jakieś ptaki, i teraz powiem na przykładzie ksiewkowców, bo one jeśli lecą gdzieś, gdzie celem jest ich 3-4 tysiące kilometrów stąd, tam powiedzmy 3 tysiące, no to one są tu przez chwilę, muszą odpocząć i wtedy, jeśli ma się to szczęście i jest się w tym momencie, kiedy one przylecą, jest okazja je sfotografować, no to ma się po prostu najnormalniej szczęście. Ale jeśli fotografujemy ptaki, które u nas gniazdują i gdzieś one przylatują, polują, zdobywają pokarm i możemy wtedy im porobić zdjęcia, no to wtedy jest już potrzebna wiedza, bo trzeba wiedzieć, że dany ptak zjada to, to będzie latał tutaj, a tutaj latają takie owady, a on się tymi owadami żywi, no to wtedy można się spodziewać i tu już wchodzi wiedza, tak?
12: A czy przez lata fotografowania zauważa pan zmiany w zachodniopomorskiej przyrodzie, w krajobrazie, liczbie zwierząt, zachowaniu ludzi?
13: Na pewno zmieniło się, jeśli chodzi o ptaki na wybrzeżu, to na pewno dużo się zmieniło na korzyść dla ptaków i to na niekorzyść dla fotografów, ponieważ na Zalewie Szczecińskim powstały dwie potężne wyspy. No i tam po prostu jest one spełniają taką rolę wielkiego przystanku, ale też i nowych miejsc lęgowych, bezpiecznych, bo są z dala od ludzi, nie są nękane te ptaki przez ludzi, tak jak to jest na plażach, gdy one właśnie lądują i sobie na przykład próbują odpocząć, coś tam pożerować, to jak znajduje się tam te warunki do tego, żeby mogły pobierać jakiś tam pokarm, a tam spokojnie mogą sobie wylądować, odpocząć, nie są niepokojone przez nikogo, ani też przez drapieżniki, dlatego właśnie w ostatnich latach, z tego co wiem od znajomych, to właśnie bardzo dużo nowych lęgowych ptaków, których wcześniej nie było w tym rejonie, pojawiło się na tych wyspach na Zalewie Szczecińskim i przez to ubyło ich troszeczkę tutaj na tych terenach przy zaległych, czyli powiedzmy w rejonie, no chociażby tutaj Kępa Karciborska i tutaj te okolice wybrzeża Świnoujścia i pomiędzy Świnoujściem, Międzyzdrojem, tak, Międzyzdrojami. Tutaj po prostu jest mniej tych ptaków, aczkolwiek też nie wiemy tak zupełnie do końca, bo bardzo często i bardzo dużo zawsze było w przelotach ptaków na falochronie, który jest no już od czasów pandemii i czy chyba trochę wcześniej. Już tam nie ma dostępu, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. A tam na właśnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo takie fajnie wysunięte w morze daleko miejsce i można było ciekawe obserwacje przeprowadzić. Tam zresztą chyba od strony wiatraka, też od tej stałej młyny, można też w zimie obserwować takie kaczki, lodówki, które u nas zimują. Też przylatują do nas tam z bardzo daleka. Czasami się zdarza, że zostanie taka kaczka tutaj na lato w rejonie Międzyzdrojów. Można spotkać no właśnie takich outsiderów, którzy zostają tutaj, nie wracają. Ale właśnie w tym przystawie młyny można obserwować właśnie bo też miejsce wysunięte troszeczkę w morze jest i tam można obserwować takie kaczki, które najczęściej ludzie obserwują na Helu, właśnie w tamtych bardziej na północ wysuniętych rejonach Polski, tak? No ale rozmawiamy o zachodnio pomorskim, nie o pomorskim.
12: Czy w fotografii przyrody ważniejszy jest sprzęt, czy znajomość terenu i cierpliwość?
13: Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, tak? Znajomość terenu, tak, myślę, że jest na drugim miejscu. I sprzęt jest trzeciorzędny, aczkolwiek jest wymagany odpowiedni sprzęt, tak? Bo to jest specjalizacja. To są obiektywy raczej o długich ogniskowych, bardzo precyzyjne i raczej należące nie do tanich. Aparaty też raczej nie studyjne, tylko raczej do fotografii sportowej i przyrodniczej, czyli też w miarę szybkie aparaty, żeby za tymi ptakami czy innymi zwierzętami one nadążały. Cierpliwość, tak, to jest chyba takie, trzeba mieć tutaj tego w sobie dużo. Takie, powiedziałbym, nieprzebrane pokłady, bo nieraz tak jest, że człowiek siedzi, czeka, przygotowywał się przez zimę, obmyślał plan, budował jakieś sobie tam miejsca, żeby mógł się schować, planował coś, no i później, gdy się przychodzi w to miejsce, no to trzeba po prostu czekać, tak, i liczyć na to, że jednak dobrze się wytypowało, bo się pozyskało informacje z książek, z czasopism, z jakichś różnych tam innych wydawnictw, no bo trzeba cały czas sobie to doczytywać, pewne informacje, bo tych informacji jest naprawdę dużo i to cały czas odnawiać, a gdzieś poszukać, a kogoś zapytać, a tych ornitologów takich, którzy może coś podpowiedzą, aczkolwiek niechętnie i też nie tak otwarcie, tak, no bo wiadomo, że ornitolodzy, tacy, którzy zajmują się ptakami i ich ochroną, no oni są nastawieni przede wszystkim na to, a nie na to, żeby robić zdjęcia, tak, i nie na to, żeby przychodziły wycieczki do jakiejś kolonii ptaków i po prostu niepokoiły te ptaki.
12: A czy jest ptak, któremu jeszcze nie zrobił pan zdjęcia, a bardzo by pan chciał?
13: To jest tak, że nie mam takiego ciśnienia, po prostu takie moje główny mój cel, mój taki, tak, to są ptaki siewkowe, więc nie mam też oczywiście wszystkich zrobionych, tak, tych biegusów, czy tam jakichś kulików wielkich i takich innych, to jest wszystko przede mną, więc nie mam takiego jakiegoś wielkiego zapotrzebowania i myślę, że z czasem to będę sobie powoli po prostu zdjęcia te robił i gdzieś tam te nowe gatunki dojdą, tak? Czy jakieś zdjęcie? Zawsze mi się marzyło, tak patrzyłem, jak inni fotografowie robili żurawie, jak przylatują na zlotowisko albo przed odlotem. Takie patrzyłem sobie, takie fajne takie zdjęcia, jak te żurawie wydają dźwięki z siebie i para z tych dziobów wylatuje. Dałem sobie takie, myślałem, że takie zdjęcie to bym też chciał kiedyś zrobić. No nie wiem, czy zrobię, bo jakoś tak, nie jest to jakiś taki priorytet, że chciałbym i tam będę bardzo naciskał i szukał miejsca, gdzie te żurawie tam nocują, żeby też je w jakiś sposób nie spłoszyć i po prostu odpuszczam sobie takie rzeczy, nie? Ale aczkolwiek to jest zdjęcie, które tak, takie zdjęcie chciałbym sobie zrobić i mieć w swoim portfolio.
12: Co pana najbardziej porusza w fotografii przyrodniczej?
13: Spokój. Taki, że gdzieś jestem w jakimś tam odseparowanym od większego zgiełku ludzi, w takim miejscu i po prostu sobie mogę w ciszy i spokoju przebywać i tak jakby z tą naturą się być otoczonym przez naturę i tak jakby czuć, nie to, że tam zaraz wielkich słów nie będę używał, że czuję jedność, tak, ale właśnie to, że jestem w tym uczestniczę i widzę to i tak jak już wcześniej też powiedziałem, to jest takie fajne, że jak człowiek jest już, leży tam gdzieś w tym jakimś miejscu, w jakiejś tam kałuży, błocie czy gdziekolwiek, to te ptaki, one traktują mnie jako jakiś fragment tutaj środowiska.
12: O godzinach spędzonych w ukryciu i magii zachodniopomorskiej przyrody opowiadał Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Z jednej strony wielkie dzieła symfoniczne, z drugiej odważna awangarda i nowoczesna edukacja. To tu bije artystyczne serce miasta. Prowadzenie instytucji, która zdobyła najważniejsze nagrody architektoniczne i wyznacza standardy na polskiej scenie muzycznej, wymaga ciągłego balansowania między tradycją a nowoczesnością. Dziś zajrzymy za kulisy tego sukcesu i sprawdzimy, jak od kuchni wygląda zarządzanie tak potężną machiną kulturalną. Nasz

0: rzeczywiście tych ludzi, to jest rzeczywiście fenomen, bo przecież ten budynek ma już kilkanaście lat, a ta popularność i chęć właśnie zobaczenia go w środku z bliska jest nieustająca. Z pewnością są ludzie, którzy przychodzą tylko dla budynku, dlatego że ilość tych ludzi, którzy przechodzą przez te zwiedzania, jest większa niż tych, którzy potem korzystają z naszej oferty. Więc z pewnością są tacy, którzy po prostu przychodzą z ciekawości, patrzą na budynek, podziwiają, bo to rzeczywiście jest bardzo piękny obiekt. No ale też zawsze dajemy im taką... Znaczy zostawiamy ich z takim poczuciem, że dobrze jest tutaj przyjść również po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, bo od tego tak naprawdę jesteśmy. Czy ten budynek jest... No tak, on jest w jakiś sposób ikoniczny, no i jest dla Szczecina taką wizytówką z pewnością. Dbamy o niego, bo to ważne, żeby on z biegiem lat nie tracił swoich właściwości. Natomiast no, jest to też dla nas dobre miejsce do pracy, po prostu to miło jest móc pracować w tak pięknym budynku.
1: A na ile architektura tego miejsca wpływa na sposób odbioru samego koncertu?
0: No to trzeba by zapytać pewnie wybranych ludzi z publiczności. Ja chodzę na koncerty, których sam nie dyryguję, i zdarza mi się regularnie siadać na sali koncertowej jako słuchacz i myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, ta filharmonia budzi emocje od samego wejścia tak naprawdę. Jak się wejdzie do holu i spojrzy na boki i w górę, to rzeczywiście robi to duże wrażenie i myślę, że wielu ludzi w ten sposób tak to odbiera. No a sama sala koncertowa też jest bardzo pięknym miejscem i ze świetną akustyką, co też jest nie bez znaczenia w naszej sytuacji. Więc myślę, że to wszystko razem składa się na taki kształt właśnie, że ludzie wychodzą bogatsi o te przeżycia i o te emocje niż przed koncertem, na który przyszli, i tak naprawdę to jest sensem naszej pracy.
1: Panie dyrektorze, a jak rozmawiać z dziećmi, ale z dorosłymi również, tak żeby filharmonia nie kojarzyła się z miejscem "to nie dla mnie"?
0: No, komunikować to dobrze, to znaczy pokazywać tę ofertę, wychodzić z nią szeroko, a przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ktoś, kto właśnie myśli w taki sposób, że filharmonia nie jest dla mnie, żeby choć raz tutaj się znalazł, bo jeżeli się raz znajdzie tutaj, no to zazwyczaj wraca po prostu, bo to, co robimy, naprawdę jest na dobrym poziomie. No, trzeba tłumaczyć też, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, że to jest wszystko dla ludzi. Tutaj nic złego tak naprawdę człowieka nie może spotkać. Najwyżej wyjdzie stąd, nie zrozumiawszy może wszystkiego do końca, bo oczywiście, że muzyka też jest wielowarstwowa, jest wielokontekstowa, trzeba ją czytać pytanie, czy trzeba, bo może nie trzeba właśnie jej czytać przez pryzmat właśnie tych wszystkich kontekstów, tego, co kompozytor chciał przez tę muzykę powiedzieć. Czasem wystarczy po prostu przyjść i posłuchać zatopić się w tym i zobaczyć, że to po prostu może być dobre doświadczenie. To trochę jak z konkursem chopinowskim. To wielu melomanów opowiada, że oni zaczynali od tego właśnie, że po prostu weszli do filharmonii, posłuchali jednego występu, drugiego występu, a potem się okazało, że jakiś trzeci albo czwarty pianista grał ten sam utwór, który grał ten pierwszy, i wtedy człowiek myśli sobie, nie, tam to mi się bardziej podobało, ale właśnie to mi się bardziej podobało i dlaczego. I to powoduje, że człowiek staje się melomanem, już zaczyna odróżniać jedno od drugiego, już zaczyna łapać różne konteksty, zaczyna wyczuwać różnice, czasami drobniutkie, a czasami większe. Ten zagrał szybciej, ten zagrał wolniej, a ten tutaj coś zrobił innego niż tamten. Ja może nawet jeszcze nie wiem, co to jest, ale gdzieś mnie to zaczyna ciekawić, a po jakimś czasie może fascynować. No tak naprawdę musimy robić wszystko, żeby zaprosić tutaj ludzi chociaż raz, a potem po prostu trzymać ten poziom, bo jeżeli my będziemy trzymali ten poziom, no to ci ludzie będą wracać.
1: Czy szczecińska publiczność jest wymagająca?
0: Bardzo. Bardzo. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że żadne półśrodki ani pójście na łatwiznę tutaj nie załatwi sprawy. Trzeba rzeczywiście na próbach wylać litry potu po to, żeby potem na końcu koncertu móc odczuć, że publiczności się to podobało. To nie jest publiczność, która jest wyrywna do obecnia stojąco, która wzbudza jakieś frenetycznie.

0: tutaj oklaski w sobie. Natomiast wiemy, bo przecież to też nie tylko po samych oklaskach widać, czy publiczność się podobało, czy nie, potem tych feedbacków, które do nas trafiają, jest dużo z różnych też stron, więc tak, to jest wymagająca publiczność, ale bardzo taka, jak to powiedzieć, dobrze przygotowana do słuchania, w ten sposób to określę. Znaczy ludzie, którzy chodzą na koncerty, wiedzą, dlaczego przyszli na ten koncert i wiedzą, dlaczego wybrali akurat ten, a nie inny i czego oczekują od takiego wykonania. No a my staramy się sprostać, żeby to wykonanie z tymi oczekiwaniami się spotkało i żeby ze sobą jakoś harmonijnie się dogadały.
1: Jak mierzy się sukces w Filharmonii frekwencją, poziomem artystycznym?
0: No, frekwencja to jest rzecz względna, bo przecież bardzo łatwo byłoby zrobić tę frekwencję, grając muzykę łatwą, rozrywkową, lekką i przyjemną i wtedy mielibyśmy te komplety pewnie kilka razy w tygodniu. I takie mamy tak naprawdę, więc tylko osiągnięte w nieco bardziej ambitny sposób. Ja ogólnie staram się nie iść na łatwiznę właśnie, więc to jest ta droga trudniejsza, jest mi bliższa. Natomiast frekwencja jest jednym z wyznaczników. Natomiast tak naprawdę pewnie zadowolenie publiczności, a zadowolenie publiczności wynika z poziomu tego, co robimy, więc to wszystko jest ze sobą jakoś splecione, powiązane i po prostu o wszystko trzeba tutaj zadbać. A na początku o zbudowanie zespołu, o dobór repertuaru, potem o dobrą pracę na próbach, o zapraszanie dobrych artystów gościnnych, no i dobre wydarzenia, dobre koncerty, które się przekładają na publiczność i na frekwencję na kolejnych koncertach, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ludzie są zadowoleni, to kupują bilety na kolejne wydarzenia i przychodzą tutaj, więc to wszystko razem gdzieś powoduje to, że ten sukces, bo niewątpliwie możemy mówić tu o sukcesie w Filharmonii w Szczecinie, że to gdzieś na końcu rzeczywiście razem wszystko działa.
1: Gdyby miał pan przekonać sceptyka jednym zdaniem, że warto przyjść do Filharmonii w Szczecinie, to co by pan powiedział?
0: To bym powiedział, że zamiast stracić 2 godziny na scrollowanie telefonu, to niech któreś 2 godziny zaryzykuje i przyjdzie, bo może się okazać, znam kilka takich historii, że ludziom zmienia się życie po takiej wizycie, bo nagle odkrywają jakieś zupełnie nieznane sobie lądy i nieznane sobie emocje i uczucia. I nagle może się okazać, że nasze życie stanie się od tego dnia inne, a bez wątpienia lepsze, więc jeżeli ktoś nie był albo był bardzo dawno, bo też są, znam takie przypadki, że ludzie byli dawno temu jako dzieci, gdzieś ktoś ich zaciągnął na jakąś audycję, która była może nieciekawie przygotowana albo była po prostu nudna i on sobie myśli, nie, w ogóle nigdy więcej tam nie pójdę, to proszę dać, nawet nie nam, bo my na frekwencji narzekamy, ale dać sobie samemu szansę na to, żeby zobaczyć już jako dorosły człowiek, czy rzeczywiście te moje wspomnienia z tamtych lat są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości. Dać samemu sobie szansę.
1: Warto zaryzykować i dać się porwać symfonicznym brzmieniom, nawet jeśli do tej pory było nam z nimi nie po drodze. O niezwykłej sile muzyki opowiadał Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii w Szczecinie. Od wysokiej kultury i łamania muzycznych stereotypów przechodzimy teraz do propozycji na aktywne spędzanie wolnego czasu w mieście. Sceptyków nie brakuje też pewnie wokół sportu, ale ta propozycja rozrusza każdego. W Szczecinie ruszają letnie półkolonie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Co w tym roku czeka najmłodszych, mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Urzędu Miasta.
2: Życie w mieście.
3: Półkolonie ruszą pod koniec czerwca, natomiast trwają zapisy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz program, stawiamy na udane wakacje, czyli wakacje pełne ruchu, dobrej zabawy, no i niezapomnianych wspomnień. W związku z tym, że są to zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, należy spodziewać się takich atrakcji związanych właśnie z różnymi dyscyplinami sportu i z ruchem, ale nie zabraknie także licznych atrakcji w postaci na przykład wycieczek do parku wspinaczkowego, do jednostki straży pożarnej, czy warsztatów pierwszej pomocy na przykład.
1: Dla kogo są przeznaczone te półkolonie? W jakim wieku mogą być uczestnicy?
3: Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, także zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby powierzyć nam swoje pociechy. Mamy do dyspozycji 4 terminy, począwszy od 29 czerwca, kończąc na 24 lipca. To są 4 turnusy tygodniowe, także serdecznie zapraszamy do zapisów.
1: Czy dzieci muszą mieć, posiadać jakieś szczególne umiejętności sportowe, czy wystarczy chęć ruchu i dobre nastawienie?
3: Zdecydowanie wystarczy to dobre nastawienie, wystarczą chęci do tego, żeby miło w większym gronie spędzić czas. W większym gronie, ponieważ no wiadomo, że to nie są zajęcia dla dwóch czy trojga dzieci. Celujemy w grupy 20, maksymalnie 25-osobowe. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby na coś takiego ochotę. Na pewno nasza kadra pomoże w tym, żeby to był dobrze spędzony czas. Jeżeli pogoda dopisze, a miejmy nadzieję, że tak będzie, to w zdecydowanej większości na świeżym powietrzu. Także czekamy na chętnych.
1: Do kiedy trwają zapisy?
3: Zapisy tak naprawdę trwają w takim trybie ciągłym, natomiast z takim zaznaczeniem, że kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu liczba miejsc jest ograniczona. Tak jak wspomniałem, maksymalnie 25 osób na każdy turnus, także być może to wszystko się skończy lada moment, ale być może będzie to trwało też nieco dłużej, także musimy poczekać, musimy tutaj zobaczyć, jaką popularnością się to będzie cieszyć.
1: Jakie dyscypliny i aktywności pojawią się w programie? Wspomniał pan o wspinaczce.
3: Tak, zaplanowane są między innymi zajęcia w parku wspinaczkowym, jest też wyjście do akwaparku, do fabryki wody w Szczecinie. Jest też w programie między innymi trening piłkarski. Zajęcia prowadzone będą przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin, Radosława Janukiewicza. No i poza tym oczywiście takie, można powiedzieć, ogólnorozwojowe zajęcia rozgrzewkowe, które na pewno spodobają się najmłodszym.
1: Czy w programie są też zajęcia takie mniej oczywiste, integracyjne, edukacyjne? Nie tylko takie typowo sportowe.
3: Jak najbardziej, ponieważ no zależy nam na tym, aby tutaj ten czas to była nie tylko zabawa i ruch, ale też właśnie, żeby można było coś z tych półkolonii wynieść i żeby poza dobrymi wspomnieniami zabawy zostało też w głowie coś wartościowego, coś cennego. Dlatego zaplanowane zostały między innymi warsztaty pierwszej pomocy, a także wizyta w jednostce straży pożarnej. Na pewno strażacy przybliżą tutaj tej swojej pracy, poinstruują, jak zachowywać się w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, także myślę, że także z tych powodów warto.
1: O sportowych planach i wakacyjnych atrakcjach dla najmłodszych opowiadał Dariusz Sadowski, rzecznik Szczecińskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Czerwiec w pełni, więc w naszych głowach coraz mocniej tli się myśl o upragnionym urlopie. Niezależnie od tego, czy planujecie letni odpoczynek nad bałtyckim brzegiem, krótki weekendowy wypad za miasto, czy daleką podróż na drugi koniec Polski. Jedno jest pewne, ruszamy w drogę. Sezon urlopowy to jednak nie tylko czas pakowania walizek, ale też wielkich zmian na torach. Właśnie wchodzi w życie letni wakacyjny rozkład jazdy. To jednak nie koniec tematów na dziś, bo w dalszej części programu otworzymy nasze serca na pomoc tym najmniejszym i najbardziej bezbronnym. Odwiedzimy szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, by porozmawiać o adopcjach zwierząt i o tym, jak każdy z nas może wesprzeć ich niezwykłą misję. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. Zaczynamy od tematów kolejowych. Co wakacyjny rozkład jazdy przynosi pasażerom na Pomorzu Zachodnim? Mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
5: Tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń, aż 650 połączeń w dobie. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato. Podróżni z województwa zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kategorii Express Intercity Premium. W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku czy w Gdyni. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie to połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Nowością będą również połączenia kategorii Express Intercity, Express Intercity Poseidon, który będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, Express Błękitna Fala, który będzie kursował na trasie Świnoujście-Warszawa Wschodnia, a także weekendowy kurs pociągu EIC Fregata ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. W rozkładzie wakacyjnym pojawią się również nowości, które będą kursować w kategorii ekonomicznej, czyli pociągi TLK i IC. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. pociąg TLK Bursztyn, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami m.in. w Dobrowie Górniczej, w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej. Nowością będzie również pociąg IC Swarożyc, który pojedzie ze Świnoujścia do Wrocławia Głównego, a także TLK Pirat z Kołobrzegu do Bielska Białej i pociąg TLK Wolin ze Świnoujścia do Krakowa Głównego. Dzięki wydłużeniu relacji wybranych pociągów mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają również dodatkową możliwość bezpośrednich podróży. Nowością na sezon letni będzie pociąg IC Stańczyk ze Szczecina, którego relacja została wydłużona z Olsztyna do Pisza. Z Kołobrzegu wyjedzie zaś nowy pociąg IC Puławski, którego stacją docelową będzie Kraków. Skład aktualnie kursuje z Poznania. Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Gałczyński pojedzie ten skład aż do Świnoujścia, zapewniając bezpośrednią podróż z Warszawy przez Poznań i Szczecin.
3: Wiemy już, jak pod kątem podróży wyglądać będzie sytuacja na naszym lokalnym podwórku. Zostajemy jednak w temacie kolejowych podróży, ale zmieniamy perspektywę i z Pomorza Zachodniego ruszamy w Polskę. Sprawdzimy teraz, jak ta letnia rewolucja na torach wygląda w skali całego kraju, bo wakacyjny rozkład jazdy przyniósł spore zmiany w siatce połączeń dalekobieżnych. Mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity.
6: 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20:20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7:23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8:31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19:27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Każdego dnia w tym mieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tak zwanych szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów w dobie. Szczególne znaczenie będą miały też rozkład wakacyjny dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. PKP Intercity uruchamia 560 pociągów na lato każdego dnia. To będzie o 30% więcej pociągów niż w 2023 roku. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, no to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Spółka PKP Intercity intensywnie przygotowywała się do sezonu wakacyjnego. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać w lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach.
3: O ogólnopolskich zmianach na torach, nowych pociągach i wakacyjnych kierunkach mówił Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zostajemy w podróżniczym klimacie, ale z torów kolejowych przesiadamy się do samochodów i ruszamy na drogi ekspresowe oraz autostrady. Zapominamy o nudnej jeździe z punktu A do punktu B, bo tuż za barierami energochłonnymi czekają na nas miejsca niezwykłe i wciąż nieodkryte. Co ważne, do wszystkich tych lokalnych perełek prowadzą komfortowe i bezpieczne drogi dojazdowe. Gdzie warto zjechać na chwilę z trasy i jak infrastruktura ułatwia nam zwiedzanie regionu? O tym mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowiani Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szereg jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Także te inwestycje drogowe na pewno sprawiają, że do wielu atrakcji turystycznych naszego regionu znacznie lepiej się dojeżdża. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa. A przypomnę, że no przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze i wraz też z realizacją tych inwestycji po stronie czeskiej w dojazd ze Szczecina do Pragi czy dalej na południe Europy będzie również dużo wygodniejszy.
3: O komforcie podróżowania mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostawiamy już wakacyjne plany. W naszym programie czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
7: Ula Myszkinis, zapraszam. Policja wzięła sobie do serca nowe przepisy, które obowiązują od tego sezonu i coraz częściej karze motocyklistów jadących na jednym kole. Tylko w tym tygodniu prawo jazdy stracili m.in. ci w Myślenicach czy Szczecinie. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
8: Motocyklista, który będzie jechać na jednym kole, nie tylko musi liczyć się z mandatem, ale i obligatoryjną utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W Szczecinie policjanci zauważyli na miejskim monitoringu, że ktoś tak właśnie jedzie. Jak mówi mi Nikola Płodzińska z policji w Szczecinie, szybko sprawcę ukarali.
9: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
8: Mandat w takim przypadku wyniesie od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca złotych.
7: Drzewo runęło na chodnik, 2 osoby w szpitalu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kołobrzegu. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
10: Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą był mężczyzna z niepełnosprawnością uwolniony przez strażaków. Obie osoby zostały przebadane, a następnie przewiezione do szpitala.
7: Wracamy do Szczecina. 3 lata po wypadku w pracowni grafiki artystycznej Akademii Sztuki prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków rektor uczelni profesor Mirosławie Jarmołowicz. Zarzuty usłyszała też wykładowczyni. Obie panie odmówiły składania wyjaśnień. Przypomnijmy, w wyniku wybuchu oparów spirytusu etylowego obrażenia odniosły 3 kobiety. 20-letnia studentka zmarła. Zachodniopomorski sanepid bije na alarm. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w Zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
11: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
7: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że nawet 87% nieczystości ciekłych powstałych na terenach zlewni rzeki Inny nie trafiało w ostatnich latach do oczyszczalni. Po kontroli opublikowano raport i wydano szereg zaleceń, m.in. wzmocnienie nadzoru wójtów i burmistrzów nad gospodarką ściekową, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wód.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Przygotowała go dla Was Ula Meszkinis.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia za nami. Teraz czas na temat, który wymaga od nas zatrzymania się i otwarcia serc. Zbliżają się wakacje, a ten piękny letni czas to niestety dla wielu czworonogów najtrudniejszy okres w roku. Porzucenia, przepełnione azyle i dramatyczne historie zwierząt, które straciły dom, to ciemna strona urlopowego sezonu. Na szczęście są wokół nas ludzie, którzy w takich momentach nie odwracają wzroku, tworzą bezpieczną przystań, leczą rany, odbudowują zaufanie i szukają nowych, kochających domów. O codziennej, niezwykle wymagającej walce o los skrzywdzonych psów, o mądrej adopcji oraz o tym, jak każdy z nas może pomóc. Rozmawiam z kimś, kto tę pomoc niesie każdego dnia. Naszym gościem jest Joanna Woronowicz-Sęk, która prowadzi szczecińskie stowarzyszenie Kudłata Przystań.
2: Blisko mieszkańców.
3: Czy za powstaniem stowarzyszenia stała jedna jakaś konkretna historia psa, jedna interwencja, jeden obraz, którego nie dało się zapomnieć? Jak doszło do powstania Kudłatej Przystani?
12: Właściwie do powstania Kudłatej Przystani nałożyło się kilka takich historii, kilka zdarzeń. No przede wszystkim pomagałyśmy jako wolontariuszki tak prywatnie. No ale ta ilość zwierząt, która potrzebowała pomocy, no niestety te nasze prywatne środki no też nie wystarczały, więc no też musiałyśmy zrobić coś, żeby działać lepiej. No ale też chciałyśmy prowadzić coś, chciałyśmy coś robić. Na pewno chciałyśmy, żeby to było takie, ludzie nam wysyłali karmę, czy dawali karmę, tak? I też chciałyśmy, żeby to po prostu było pokazane. My to wszystko wystawiłyśmy na stronie i chciałyśmy, żeby po prostu było widać, że my tego nie bierzemy dla siebie, bądź nie wiem, nie wykorzystujemy w jakichś innych celach, tylko do ratowania zwierząt. Więc właściwie była nas grupka osób, które były wolontariuszkami, no i które zdecydowały się, że jednak będą pomagały więcej, no bo jednak stowarzyszenie daje taką możliwość.
3: A jak wyglądały początki Kudłatej Przystani? Było więcej entuzjazmu, strachu? Oj, czy wiary, że to się uda?
12: Początki zawsze są emocjonujące i zawsze są, człowiek jest taki, no na pewno dużo też młodszy, te kilka lat wbrew pozorom daje dużo, ale też no więcej ma takiej energii, więcej się chce, więcej można. No, praca to jest przede wszystkim też, to jest ratowanie zwierząt, jest cudowną, jest cudowne i daje bardzo dużą satysfakcję, ale no niestety jeszcze tam jest obcowanie z ludźmi, które jest mniej przyjemne. Aczkolwiek tak, na początku byłyśmy wszystkie bardzo podekscytowane i to wszystko było takie naprawdę fajne. Aczkolwiek ja do dzisiaj myślę, że dlatego jeszcze to robię, bo uważam, że to jest naprawdę no, fajny cel i że robimy naprawdę dobrą robotę.
3: Czym dziś jest Kudłata Przystań, bo to nie jest schronisko?
12: Kudłata Przystań to są wolontariusze. To są ludzie tak naprawdę myślę, złotych sercach i z ogromną cierpliwością. To są ludzie, którzy tak naprawdę poświęcają każdą wolną chwilę po pracy, po jakimś spędzonym czasie z rodziną. To są ludzie, którzy spędzają ten czas na pomocy zwierzętom. Więc tak naprawdę my te psy wszystkie trzymamy u siebie w domach, tak? Dbamy, kochamy, nioniamy, śpimy w łóżku, nie śpimy po nocach, leczymy, wozimy do weterynarzy, więc no to jest naprawdę, no czasami oddanie takiego psa jest naprawdę trudne. Chociaż mówię, no ja na przykład mam teraz sunię i 8 szczeniaków. Także no, jest to też na pewno ogrom pracy przede wszystkim.
3: przywracacie zwierzętom wiarę w ludzi.
12: Taką mam nadzieję. Taki był cel i mam nadzieję, że to robimy. Staramy się rocznie pomagać tyle, ile możemy. No są to, wydaje mi się, jak na takie małe, lokalne stowarzyszenie, ogromne liczby, bo to jest około 250 zwierząt. No to są wszystkie psy, które są zaopiekowane od jakby początku do końca, od profilaktyki, po szczepienia, po chipy, więc staramy się naprawdę jak możemy i te domy też wybieramy najlepiej jak potrafimy.
3: I działacie tylko na terenie Szczecina?
12: Działamy generalnie na terenie, właściwie my mieszkamy, ja mieszkam na przykład w Dobrej, tutaj dziewczyny mieszkają w okolicach Stargardu, Szczecina, więc my tu jesteśmy jakby tak lokalnie blisko siebie, aczkolwiek zwierzęta przyjeżdżają do nas z całej Polski, w dużej mierze z Podlasia na przykład. Aczkolwiek u nas tutaj na naszym terenie też niestety nie brakuje psów, które potrzebują pomocy, także my nigdy się nie nudzimy, tu nie ma przerwy, tu nie ma urlopów, tu nie ma przerwy, tak naprawdę to zawsze jest co robić.
3: Mhm. Czy po latach pracy wierzy pani, że zaufanie skrzywdzonego psa można odbudować?
12: Tak, można odbudować. Jest to bardzo ciężka praca, jest to bardzo trudne, ale jest jak najbardziej wykonalne. Tak? Te psy mimo wszystko, mimo tego, że przychodzą czasami z okropnych miejsc i mają naprawdę straszną historię, to bardzo szybko ufają. No też szczególnie ciężko oddać, które są u nas i którym staramy się jednak naprawić to, co ktoś zepsuł, no to one są szczególnie bliskie naszemu sercu.
3: Jak wygląda taki zwykły dzień w Kudłatej Przystani?
12: No ja mogę opowiedzieć, jak wygląda mój dzień właściwie. No ja wstaję rano, także idę nakarmić swoje psy, wyjść z nimi na spacer, muszę ogarnąć tą moją Sunię i te 8 szczeniaków. Mam jeszcze inne zwierzęta. No na 8 idę do pracy, więc wychodzę z tej pracy o 16, przychodzę, znowu ogarniam wszystko. W międzyczasie gdzieś tam pomaga mi syn czy mąż, no bo ktoś musi, wiadomo, też przypilnować i też ktoś musi pomóc, no bo to jest, nie mam nie aż 8 godzin. Jak wracam, no to wiadomo, znowu jest spacer, trzeba zrobić w międzyczasie jakiś obiad, wstawić pranie, znowu jest spacer z następnym psem, trzeba posprzątać, nakarmić, tu trzeba jechać do weterynarza. Jeszcze w międzyczasie, jak jest luźniej, no to też muszę jechać do domów tymczasowych, zawieźć rzeczy, a temu się skończyły podkłady, a tutaj nie ma karmy, a tutaj coś tam, a tu trzeba jechać coś innego zrobić, więc no jakby nudy nie ma.
3: Ile telefonów, wiadomości, takich próśb o pomoc trafia do was w ciągu tygodnia?
12: Jeszcze a propos tego mojego dnia, to już jakby nie wspomniałam już o tych ilości telefonów, które odbieram i praktycznie już żyję z tym telefonem, już jestem tak do niego przyzwyczajona, że no inaczej się chyba już nie da. To są jeszcze oczywiście te strona, a na stronę wpływa dziennie na pewno z 30 wiadomości. Ja staram się systematycznie codziennie odpisywać, więc zazwyczaj już po prostu wieczorem tam o 23 albo o 25, jak już mogę chwilę usiąść spokojnie, więc no i w tych wiadomościach są oczywiście chęć adopcji, chęć oddania, chęć różnych innych rzeczy. Na szczęście jest dużo ludzi, którzy też nas wspierają i pomagają, ale no oni też piszą i też jakby oczekują, że się im odpisze.
3: To musi być bardzo trudne. Telefon dzwoni, zwierzę potrzebuje pomocy, a miejsc i środków brakuje. Jak sobie radzicie z takimi decyzjami?
12: Średnio sobie radzimy, nie ukrywam. Jest coraz trudniej. Wiadomo, jak na początku, te kilka lat temu, jak pomagaliśmy, to tych zwierząt też było mniej. Teraz mamy kolejkę chętnych, kolejkę dosłownie, mamy już jakby kolejkę zgłoszeń, na które czekamy, więc tak naprawdę część czeka, aż po prostu kolejne pójdą do domów, więc to też wiadomo, no my nie wypychamy tych psów na siłę, więc no staramy się im znaleźć dobre domy, więc to też trwa. No i mamy już taką listę rezerwowych tak naprawdę, jak jeden dom tymczasowy się zwalnia, to na przychodzą kolejne psy i tak w kółko, tak? Jak moje tutaj szczeniaki niebawem już zaczną szukać domu, także ja już mam kolejną sumę ze szczeniakami w kolejce, kolejnych 6 szczeniaków, które przyjadą, gdzieś tam 7 z okolic Gorzowa i to jest tak, no tych psów jest po prostu bardzo dużo, więc no już mamy, jeszcze tam mamy po owczarce szczeniaki, więc no to jest cała lista tak naprawdę oczekujących psów, a nas jest naprawdę garstka. Także czasami no ja staram się chyba, nie wiem, no nikomu nie odmówiłam, tak przynajmniej robię wszystko, żeby zawsze te psy były jakoś zaopiekowane, też współpracujemy z innymi organizacjami na tyle, ile możemy, więc staramy się gdzieś tam, żeby te psy nie zostały same sobie, bo wiemy, jak to się kończy, to oddawanie zostanie w dobre ręce. Więc myślę, że no staramy się. No tyle, ile możemy, tyle robimy. Jest to naprawdę trudne. My nie mamy siedziby. Nie mamy nawet, ja nie mam swojego biurka nawet osobno, tak? Wszystko to jest w moim domu. Te wszystkie stosy faktur, dokumentów, adopcji, umów adopcyjnych, tak? To wszystko musi być zamknięte osobno, tak? To musi być, więc jakby, no nie mamy tutaj kompletnie takiego miejsca, które mogłoby być, nie wiem, chociażby miejscem, w którym przyjdzie ktoś nas odwiedzić, nas spokojnie porozmawia, tak? No bo czasami po prostu w domu też nie ma takiej możliwości.
3: Joanna Woronowicz-Cęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, jest naszym gościem. Porzucone zwierzaki i bezsilność to tylko jedna strona medalu. Druga to codzienna, mrówcza praca nad tym, by skrzywdzone psy odzyskały zaufanie do człowieka i znalazły nowe, bezpieczne schronienie. Pomoc ma wiele wymiarów. Od wsparcia finansowego na leczenie przez dary rzeczowe, aż po tworzenie domów tymczasowych. Wszystkie szczegóły dotyczące działań stowarzyszenia i tego, jak można ich wesprzeć, znajdziecie na profilu Kudłatej Przystani.
2: O tym się mówi.
3: Czy starsze psy mają znacznie trudniej w adopcji?
12: Myślę, że najtrudniej w adopcji mają psy agresywne, to na pewno, bo to jest jakby najtrudniejszy taki sort psów. Psy starsze mają trudniej, aczkolwiek my generalnie psy starsze przyjmujemy po osobach zmarłych, bądź ciężko chorych, bądź takich, które w jakichś tam takich poważnych przyczyn nie mogą się tymi psami zajmować. No uważamy, że to jest jakby taki priorytet, w sensie jest kilka organizacji, mamy też dwa schroniska, takie fajne, dosyć tutaj blisko, więc jakby my staramy się pomóc tym psom, które najbardziej, no nie chcę powiedzieć najbardziej ucierpią, no bo pewnie dla każdego psa trafienie do schroniska, czy tam za kraty, czy w izolacji, czy gdziekolwiek jest jakimś tam traumą, ale no psy, które są gdzieś tam niuniane, kochane, które całe życie gdzieś tam wiemy, że no jakby nie z ich winy coś się wydarzyło, no to jest taki priorytet, jeżeli chodzi o pomoc, to właśnie takim psom, które straciły po prostu w taki sposób właściciela.
3: Jak wygląda procedura adopcyjna w Kudłatej Przystani? Czy każdy, kto chce adoptować psa, może go dostać?
12: No niestety nie. Czasami jest tak, że już widać po szczeniaku, jakiego domu potrzebuje, tak? Mamy różne psy z różnych miejsc, są to starsze, młodsze, głównie szczeniaki, takie do 2 lat psy, ale też mamy no starsze, też mamy dorosłe, też mamy po przejściach, też mamy lękowe, więc no to nie jest tak do końca. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może adoptować psa. Wiadomo, że jak jest na przykład mały, biały pieseczek kudłaty najlepiej, albo rasowy, no to wiadomo, że tych chętnych jest czasami 50 albo 70 ankiet wpływa. No my nie jesteśmy w stanie dać, wiadomo, jednego psa wszystkim, więc no musimy wybrać, tak? Także wtedy no niestety też ludzie się na nas obrażają troszeczkę i się gniewają, że to nie my ich wybraliśmy. No dla nas liczy się przede wszystkim dobro tego zwierzaka. Ja wiem, że nie zawsze się jakby da wybrać odpowiednio, no bo to niestety, no to co my najpierw jakby odbieramy ankiety, tak? Czyli czytamy te ankiety i na podstawie tych ankiet wybieramy potencjalne domy, tak? Więc jakby czasami, no to co nam ktoś, jak nam ktoś powie o sobie, to tyle o nim wiemy, tak? Więc wiadomo, że później się też poznajemy, ale no to też jest tak, że czasami jak komuś zależy, no to będzie opowiadał cuda na kiju, tak? I będzie wszystko cudownie, no. Na to już niestety nie mamy wpływu. Te psy też chroni umowa. Umowa ma 3 strony i też są zapisy w niej, żeby wiadomo, nie oddać psa, nie można go porzucić, nie można go oddać, nie można go wyrzucić, nie wiem, do lasu, tak? One dlatego są chipowane, znakowane, tak? Żeby im się po prostu nie stała krzywda.
3: Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie po adopcji?
12: Ludzie najczęściej myślą, że pies się sam wychowa. To jest największy błąd wychowawczy, jaki może być i to nie tylko u szczeniaków, to jest też u dorosłych psów. Te psy po prostu zaczynają rządzić w domu i wtedy zaczyna pojawiać się problem. I wtedy jest szukanie behawiorystów, szukanie rozwiązań. Najlepiej, żeby ktoś rozwiązał coś za nich, a to niestety trzeba samemu popracować. To trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić wiele rzeczy i po prostu tego psa nauczyć.
3: Jak długo pies potrafi dochodzić do siebie po zmianie miejsca?
12: Czasami jest to kilka dni, a czasami jest to kilka miesięcy.
3: Czy szczeniak zawsze jest łatwiejszy dla opiekuna?
12: Nie. Uważam, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z psami, jeżeli ktoś nie ma przede wszystkim czasu i ochoty i chęci na uczniów, otoczenie, to lepiej jest adoptować psa dorosłego, takiego, którego widzimy, wiemy, jak się zachowuje, jaki ma charakter, wiemy, że na przykład załatwia się na zewnątrz, bądź ma z tym problem, wiemy, nad czym popracować, a co jakby... Są takie psy, które trafiają do nas, to są po prostu ideały chodzące. Miłe, grzeczne, cudowne, wspaniałe, no po prostu tylko brać i kochać, więc no myślę, że dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia i którzy na przykład zaczynają dopiero swoją przygodę z posiadaniem psa, to no, powinni się zdecydować raczej na starszego psa, bądź na większego, na, po prostu na takiego, który jest już czegoś nauczony.
3: Joanna Weronowicz-Sęk, która prowadzi szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, była naszym gościem. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym programie. Ewa Pasierbiewicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostawiam Was jednak w doskonałym towarzystwie. Już za chwilę Bogdan Widawka i jego goście.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Są takie zawody, które mimo coraz bardziej rozpychających się łokciami sztucznej inteligencji nie zaginą. Bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić na przykład sztucznego kominiarza. W tej części naszego programu przyglądamy się zawodom na Pomorzu Zachodnim. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Bartłomieja Kozłowskiego, szczecińskiego kominiarza z 17-letnim doświadczeniem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Od ilu lat jest pan kominiarzem?
14: Pracę zacząłem w 2009 roku.
13: Jak pan ocenia te 17 lat zawodowo? Czy jest pan spełnionym kominiarzem?
14: Powiem, że tak, choć były po drodze różne problemy. Wszystko zaczęło się właśnie, jak wspomniałem, w 2009 roku. Trochę przypadkowo sąsiad zaproponował mi pracę w kominiarstwie. Ja wtedy nie miałem pracy takiej stałej. Gdzieś dorywcze. Chciałem spróbować czegoś nowego, tak? No i w tym się odnalazłem. Faktycznie na początku była to dosyć ciężka praca. W piwnicach, po dachach, gdzieś wiecznie brudny. Samomycie czasami po pracy zajmowało mi około godziny czasu, tak? No tak więc to było takie dosyć ciężki początek, tak? I dopóki tam jakichś swoich uprawnień nie zdobyłem, to musiałem się szkolić przy mistrzu kominiarskim, bo taka jest u nas hierarchia, że żeby zostać takim prawdziwym kominiarzem, trzeba po prostu przy mistrzu kominiarskim szkolić się przez określoną ilość czasu, tak? No i początki były dosyć trudne.
13: A ilu jest kominiarzy w Szczecinie? Tak orientacyjnie.
14: No orientacyjnie wydaje mi się, że około 50-60.
13: To jest dużo czy mało?
14: Mi się wydaje, że jak na nasz rynek tutaj, na naszego Pomorza Zachodniego, to jest okej. No, nie wchodzimy w drogę, każdy ma pracę, każdy ma jakiś tam swój kawałek chleba i mi się wydaje, że no, ten rynek nasz jest wystarczająco duży.
13: Czy przychodzą nowi, czy trzeba do tego namawiać?
14: Znaczy, no niestety, zauważyłem od momentu mniej więcej jak ja zacząłem pracę, że tego... W cudzysłowie młodego na rybku jest coraz mniej, tak? No, młodzież, że tak powiem, do tego zawodu się nie garnie i nie chce, widocznie nie chce pracować w tym zawodzie. Ciężko jest naprawdę znaleźć jakiegoś pracownika, który byłby tak oddany temu zawodowi.
13: Ja nie sądzę, żeby akurat zawód kominiarza zaginął, bo jest to po prostu potrzebny zawód nam wszystkim. No, nie ukrywam, zresztą za chwilę będziemy o tym rozmawiać też. Natomiast no, jest to takie niepokojące jednak zjawisko, prawda? Że ludzie, młodzi ludzie szukają czegoś nowoczesnego, bym powiedział może, tak?
14: Tak. No i niestety nasz zawód jest troszkę niebezpieczny, tak? I gdzieś wydaje mi się, że ta obawa ludzi przed tą wysokością też jest dosyć znaczna w dzisiejszych czasach. Dosyć spora i nawet mi się wydaje, że więcej ludzi boi się tej wysokości teraz niż to było kiedyś, tak?
13: A czy w tym zawodzie zdarzają się kobiety? Jak to jest w Szczecinie?
14: W Szczecinie znam jedną panią kominiarz, Agnieszka. Zdarzają się oczywiście. Znam 3-4 panie kominiarz, bo gdzieś tam się spotykamy na jakichś tam różnych zlotach, szkoleniach. Angelika w Poznaniu, Marta z Tomaszowa Mazowieckiego, czy Natalia z Warszawy. Tak więc jest trochę kobiet w naszym zawodzie. Z każdym jakimś zebraniem, z każdym jakimś szkoleniem to tych kobiet przybywa. I z każdym razem widzę ich coraz więcej.
13: Czy ktoś, kto ma lęk wysokości, może zostać kominiarzem?
14: No nie wydaje mi się. Powiem nawet tak, może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia naszej firmy, tak? Mieliśmy kiedyś kolegę, który bardzo był zafascynowany naszym zawodem, bardzo chciał poznawać tajniki naszego zawodu i przepracował dosłownie ze mną jeden dzień. Akurat to był okres taki późno jesienno, wczesna zima. Potrzebowałem jego pomocy gdzieś tam na dachu, ja chodziłem po mieszkaniu, potrzebowałem jego pomocy od strony właśnie dachu i wymarz na tym dachu, nie za bardzo mu się to spodobało i tego samego dnia mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy przejść budynek chyba 8-klatkowy i się okazało, że z jednej klatki jest wyjście na cały dach i trzeba było przejść przez cały dach, to był dach stromy i niestety wyjrzał tylko przez okno, zobaczył w dół, powiedział, że nie da rady wejść i niestety tak powiedział, że po jednym dniu stwierdził, że mu się tam praca jednak nie spodobała i zrezygnował.
15: No pewnych spraw nie przeskoczymy, prawda? To jest jasne.
14: Dokładnie.
15: Jak wygląda strój kominiarza? No to my wszyscy mniej więcej wiemy, tak? Bo wypatrujemy na ulicy kominiarza, ale ja myślę, że każda część ubioru kominiarza ma swoją nazwę. Czy może je pan te części ubioru kominiarza nazwać, opisać?
14: Przede wszystkim jest mundur kominiarski, tak? Mundur kominiarski, taki tradycyjny, który gdzieś tam widać w telewizji, na zdjęciach, w internecie. Mundur kominiarski, który ma tradycyjnie 13 guzików.
15: Zawsze 13?
14: Tak, tak. 13 guzików. Do tego nakryciem głowym jest cylinder, szapoklak, czy zwykła czapeczka, tak? Ale taka tradycyjna to jest właśnie cylinder albo szapoklak.
15: A jak ubierają się kobiety? Czy podobnie, czy tam jest jakaś różnica w ubiorze?
14: Nie, nie ma żadnej różnicy, ubierają się tak samo jak my, tak więc nie widać, tak? Spod cylindra wystaje tylko zazwyczaj kitka.
15: Aha. Wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy o tym, że kiedy zaczynał pan tą pracę, trudno było się domyć, użył pan takiego określenia. I tak, tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. No pewnie ta sadza wszędzie wchodzi, no to jest trudna rzecz, żeby się umyć i funkcjonować.
14: Dokładnie. Mieliśmy taką specyficzną dosyć łaźnię, gdzie mogliśmy, że tak powiem, chlapać wszędzie na lewo i prawo. Z umywalki wyjaśnie wyleciała woda i szorowaliśmy się. I to była pasta taka techniczna BHP, tak? I tą pastą po całym ciele się szorowało, żeby domyć te wszystkie brudy. Gdzieś tam najgorzej zawsze w palce, gdzieś tam pod paznokcie, wokół paznokci. To było takie dosyć monotonne. Ja potrafiłem same dłonie myć po 15-20 minut, żeby usunąć wszystkie resztki z tej sadzy, tak?
15: Wspomniał pan o młodych osobach, które niezbyt garną się do tego zawodu, a ja powiedziałem, że wybierają nowoczesność i chyba popełniłem błąd, dlatego że mówiąc o sprzęcie, jakiego używają kominiarze, to przecież dzisiaj nie polega to wszystko na takim sprzęcie, jaki był, no nie wiem, kilka dekad temu, bo już mamy też nowinki technologiczne w tym zawodzie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda sprzętowo u was w Szczecinie?
14: Tak, tak. Powiem tak, no rzeczywiście kiedyś kominiarz wchodził na dach, czyścił kominy, następnie schodził do piwnicy, wybierał wszystkie nieczystości i wychodził z budynku. Rzeczywiście teraz nasza praca, że tak powiem, weszła do mieszkań. Sprawdzamy przewody kominowe już od strony mieszkań, sprawdzamy prawidłowość podłączeń kominowych, prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych. Tak więc ta praca, że tak powiem, weszła troszkę na wyższy poziom. Sprawdzamy nawiewy do mieszkania, sprawdzamy nawiewy do łazienek na przykład, czy są, jeżeli w tym pomieszczeniu znajduje się jakieś urządzenie gazowe, tak więc stan łączników pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodami kominowymi, tak więc te nasze takie obowiązki trochę się rozszerzyły, tak? Kiedyś, jak ja zaczynałem pracę, nawet używaliśmy do pomiaru ciągu anemometrów wiatraczkowych, tak? Teraz te urządzenia już też są na takim trochę wyższym poziomie, bo są elektroniczne, że praktycznie podstawiamy sam patyczek do przewodu kominowego i stwierdzamy siłę ciągu, tak więc postęp idzie i w naszym zawodzie tak samo.
15: Czy zdarzyło się panu kiedyś odmówić zlecenia, na przykład przez, no nie wiem, wyjątkowo stromy dach albo złą pogodę, albo w zimie, kiedy dach jest pokryty śniegiem czy lodem?
14: Trochę doświadczenie życiowe mnie nauczyło tego.
16: żeby odmawiać, bo w roku 2016 miałem poważny wypadek. Spadłem z dachu. Przez 2 lata dochodziłem do zdrowia, pełno rehabilitacji, pełno odwiedzonych szpitali. W trakcie pracy odpięła się drabina, która była zaczepiona o dach. Była na budynku i właśnie służyła właśnie do wchodzenia do komina. Od tamtej pory gdzieś te 2 lata, które, że tak powiem, trochę mi się wymazały z życiorysu zawodowego, stwierdziłem, że więcej się nie poświęcę dla czegoś, żeby stracić życie, i od tamtej pory 3 razy się zastanowię, zanim dojdzie do takiej sytuacji. Rzeczywiście zdarza się, że w budynkach, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, bo w wielorodzinnych to sporadycznie się to spotyka, jeśli administratorzy dbają, ale rzeczywiście w budynkach jednorodzinnych często nie ma dojścia do kominów na dachu. No i wtedy rzeczywiście odmawiamy, tak? Że tak powiem, cały zakład mój, jakiś na bazie mojego doświadczenia, stwierdził, że po prostu nie będziemy przyjmować, nie będziemy ryzykować życia, zdrowia, żeby wykonać usługę, tak? Tak. I zdarza się, bo może to nie jest jakieś tam bardzo częste, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie odmawiamy. Ja rzeczywiście przestałem, że tak powiem, ryzykować. Ja zawsze dziękuję w takiej sytuacji i odmawiam wykonywania usługi.
15: Przypomnę, w naszym magazynie gościem jest pan Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem, a my w tej części audycji przyglądamy się różnym zawodom na Pomorzu Zachodnim. Jednym z takich ciekawych, bardzo ciekawych i bardzo lubianych zawodów jest zawód właśnie kominiarza. Wracamy zatem do rozmowy z Bartłomiejem Kozłowskim, szczecińskim kominiarzem.
2: Ciekawe spotkanie. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
15: Panie Bartku, nie mogę nie zapytać o zwyczaj łapania się za guzik na widok kominiarza. Pewnie takich sytuacji ma pan sporo. Czy to się często w Szczecinie zdarza?
16: No, nie wiem, czy ludzie się już do nas przyzwyczaili. Kiedyś rzeczywiście było dosyć częste te łapanie, zaczepianie, jakaś tam rozmowa. Mhm. Może teraz troszkę mniej, może ja mniej po prostu już zwracam na to uwagę, bo gdzieś tam po tych kilkunastu latach już jestem przyzwyczajony do tego i może nie zwracam na to uwagi, tak? Ale rzeczywiście jest ten zwyczaj, gdzieś tam pozostał i do tej pory się to zdarza.
15: Ale takie rozmowy muszą być bardzo sympatyczne chyba, dlatego że no, zawód kominiarza w moim odczuciu to jest bardzo sympatyczny zawód, oczywiście pomijając to, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny, natomiast jest w tym jakaś sympatia, taki uśmiech po prostu, no na widok kominiarza jest przyjemnie. Czy pan to obserwuje?
16: Tak, jak najbardziej powiem panu, że nie mogę nawet sobie przypomnieć z jakiejkolwiek sytuacji, żeby mój strój, mój zawód wywołał kogoś jakąś tam niechęć, agresję, czy cokolwiek takiego niewłaściwego, tak? Zawsze jest, wszyscy zawsze podchodzą z uśmiechem. Ja też jestem taki troszkę wesołek, tak więc staram się wybadać zawsze ludzi. Sam, jak już widzę, że ktoś chce coś powiedzieć, coś ten, no to sam wchodzę w tę wymianę zdań, tak żeby ten ktoś nie czuł się jakiś tam mocno skrępowany w jakiejś tam sytuacji w pracy. Tak.
15: A czy mieszkańcy Szczecina proszą pana o guzik na pamiątkę?
16: Tak, zdarza się to. Kiedyś swego czasu nawet miałem przygotowane zawsze w kieszeni kilka guzików, których rozdawałem, ale po pewnym czasie zaniechałem, bo po prostu tych guzików nie ma tak na rynku, żeby je kupować. Tak samo jest problem na przykład z cylindrami, żeby kupić cylinder w ogóle, to chłopaki, wiem, że gdzieś tam po jakichś serwisach aukcyjnych szukają, tylko jak znajdą jakiś odpowiedni rozmiar na swoją głowę, to zamawiają, nie patrząc już nawet w jakim on jest stanie, tak, żeby można go zawsze naprawić, ale rzeczywiście tych gadżetów jest niestety coraz mniej.
15: Wróćmy jeszcze na sekundkę tylko do tych guzików. Tak? W tym takim najlepszym roku, kiedy pan jeszcze rozdawał guziki, ile takich guzików panu wychodziło z kieszeni? Rocznie na przykład, rocznie.
16: Jak swego czasu zamówiłem około, nie wiem, 100 guzików takich, które gdzieś tam sobie zawsze w garsteczkę wrzucałem w kieszeń. No i tak przez rok udało się takie 100 guzików rozdać.
15: Panie Bartku, rozmawia się przesympatycznie i można rozmawiać z panem godzinami. Dziękuję. No niestety czas nie jest z gumy. Ostatnie pytanie zostawiłem sobie na koniec. Tak? Proszę powiedzieć, czego życzy się kominiarzowi? Bo zwykle to kominiarz życzy, prawda? Zwłaszcza w nowym roku.
16: Tak. No, powiem panu, że zaskoczył mnie pan tym pytaniem i tak nie wiem, no, czego można życzyć kominiarzom. No, przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, bo to chyba najważniejsze.
15: Wielkie dzięki, panie Bartku, za tą rozmowę. To była dla mnie czysta przyjemność.
16: Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam.
15: A gościem w naszym magazynie był Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem. Przypomnę, że w tej części magazynu prezentujemy sylwetki osób, które reprezentują bardzo ciekawe, ale też jednocześnie bardzo ważne zawody na Pomorzu Zachodnim. Takich zawodów, przedstawicieli takich zawodów nie brakuje. No to jeszcze nie koniec naszego magazynu w Radiu Złote Przeboje. Przed nami kolejny kwadrans. Zapraszam, Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
15: Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru mieszkania przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. Do tego pożaru doszło w poniedziałek w południe. Ogień gasiły 3 wozy strażackie. Jak relacjonował Kurier Szczeciński, pożar wybuchł na 4 piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. A podobne informacje na Pomorzu Zachodnim niestety nie są rzadkością. Gościem w naszym programie jest aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
15: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
17: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mhm. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej

0: uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał Pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków? Czy brakuje kadry?
0: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. Serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
0: Tak, dokładnie. Warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. Oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań, między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Chyba nie ma takiego chłopaka, który nie chciałby zostać strażakiem. Sam zresztą chciałem zostać strażakiem, a zostałem dziennikarzem. Różnie się te nasze ścieżki toczą. Natomiast zmierzam do tego, że na pewno jest grupa osób wśród naszych słuchaczy, którzy chcieliby zostać strażakami albo myślą o tym w kontekście swoich pociech. Proszę powiedzieć, jak zostać strażakiem w województwie zachodniopomorskim?
0: Czy może niekoniecznie w województwie zachodniopomorskim, bo jakby te wymagania obowiązują na terenie całego kraju. Oczywiście jakby mamy dwa filary, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w naszym kraju. Mamy Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. To pozwolę sobie zacząć może od ochotniczej. Możemy po prostu tam się zgłosić, odbyć stosowne kursy i ochotniczo działać na rzecz bezpieczeństwa. Nie tylko w swojej okolicy, ale na terenie gminy, powiatu, a w razie jakichś skrajnych przypadków nawet całego województwa. Druga zawodowa, że tak powiem, strona to oczywiście dołączenie do Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj możemy obrać taką jedną z dwóch dróg, albo służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą. Może to niezbyt wiele mówi, także wyjaśnię, że chodzi tutaj o podjęcie służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej poprzez ukończenie służby kandydackiej w jednej ze służb kształcących w systemie dziennym. Są to tak zwane szkoły aspirantów. Te szkoły mamy w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, a także Akademia Pożarnicza, to już jest szkoła oficerska w Warszawie. Drugą jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych na terenie naszego województwa, czyli tak nazwałbym to kolokwialnie, taki nabór z ulicy do jednej z jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tam po prostu trzeba też zgłosić się, obserwować strony tych komend. Oczywiście poprzedzone jest to też odpowiednimi testami, które trzeba odbyć, by do tej służby się dostać.
1: Straż Pożarna, nasza polska Straż Pożarna, ciągle znajduje się w czołówce zawodów cieszących się największym zaufaniem społeczeństwa. Ostatnio przeczytałem w internecie, że ratownicy medyczni was wyprzedzili o włos, ale cały czas i tak jesteście w samym czubie. To musi być fajne uczucie być tak postrzeganym, no ale też wykonujecie taką pracę, jesteście cały czas na pierwszej linii, jak pędzi straż pożarna na sygnale, no to ludzie się zatrzymują, ja to obserwuję.
0: Do czego się tu odnieść? Może do tego zaufania społecznego?

0: Oczywiście cieszymy się z tego, aczkolwiek chyba nikt z nas nie jest tutaj dla tych statystyk.
1: Tak, no,
0: oczywiście
1: tak,
0: to jest ważne, że ludzie to doceniają, ale czy to jest strażak, czy ratownik medyczny, czy policjant, żołnierz, nie ma to tak naprawdę chyba większego znaczenia, bo wszystkie służby są po to, by pomagać obywatelowi. Oczywiście każda z tych służb ma inne zadania. Ważne, że w chwilach, gdy jesteśmy potrzebni, czy to my, czy policjanci, czy ratownicy WOPR-u, jesteśmy gotowi do działań i po prostu pomagamy naszym mieszkańcom. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Także w mojej ocenie te zaufanie społeczne powinno być dla wszystkich, no bo mówię, policjant robi tą samą robotę, troszeczkę z innym zakresie, ale no, pomagamy i to jest najważniejsze. To, czy jesteśmy pierwsi, czy drudzy, chyba nie ma większego znaczenia. Lepsze jest to, że z satysfakcją możemy po udanej akcji wrócić, że udało się ocalić jakieś życie, czy budynek przed jakimiś wielkimi stratami. To chyba jest w tym zawodzie naszym najlepsze.
1: Zwłaszcza, że współpracujecie i to ściśle.
0: Tak, warto też wspomnieć, że często pomagamy Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, gdy zastępy PRM-u nie są gotowe, czy są zaangażowane w inne działania. To również my jesteśmy dysponowani w zastępstwie i pomagamy tutaj mieszkańcom od strony tej medycznej.
1: Wiadomo, że jesteście na pierwszej linii, jedziecie do pożarów, ratujecie ludzi, ratujecie kierowców z wypadków i tak dalej, ale wiemy przecież, że nie odmawiacie pomocy właściwie nikomu.
0: Chyba tak, no tak się już utarło, że jak nie wiadomo co zrobić, no to trzeba dzwonić do strażaków, oni na pewno coś wymyślą. To też ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że często tak bywa. No i chyba w rzeczy samej tak jest, no oczywiście pożary to jedna z działek, którą na co dzień się zajmujemy. Statystyki pokazują, że jest to już raptem około 30% naszych interwencji. Pozostałe to tak zwane miejscowe zagrożenia, a słownik tych miejscowych zagrożeń jest bardzo rozbudowany. To nie tylko właśnie te działania z ratownictwa technicznego, czyli te wypadki czy kolizje komunikacyjne, to również otwarcia mieszkań, właśnie pomoc zespołom ratownictwa medycznego, pomoc policji, działania na wodzie. No chyba jeszcze tylko w powietrzu nie działamy, tak na dobrą sprawę, chociaż już też zaczynamy, bo oczywiście są też grupy strażaków, które wspólnie z policjantami zrzucają wodę z takich zbiorników Bambi Bucket, to akurat śmigłowce policji realizują te zadania, ale tam zawsze obecnie jest strażak. Także ratownictwo wysokościowe, chemiczno-ekologiczne, wodno-nurkowe, no jesteśmy wszędzie i w zasadzie jesteśmy gotowi chyba na każdy rodzaj zdarzenia, które przed nami postawi służba.
1: Czego życzy się strażakom? Jakie są specjalne życzenia, których najchętniej wysłuchujecie?
0: Chyba te, które najważniejsze są dla naszych rodzin, czyli tyle samo wyjazdów, ile powrotów. To jest najistotniejsze, tak, żeby nasze rodziny były pewne tego, że gdy wyjedziemy do zdarzenia, a wiemy, z czym się na co dzień spotykamy, wchodzimy tam, skąd inni uciekają. Najważniejsze jest to, żebyśmy po służbie bezpiecznie wracali do domu.
1: Bardzo dziękuję, tego życzę oczywiście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: W niektórych miejscach już są ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niektórych będą niebawem, tak jest między innymi w Świnoujściu. Od 20 czerwca na świnoujskiej plaży rozpoczną się dyżury ratowników wodnych. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska. Od 27 czerwca, czyli w szczycie sezonu turystycznego, nad bezpieczeństwem na świnoujskich plażach czuwać będzie łącznie 35 ratowników. Będą pracować zarówno na kąpielisku po stronie wyspy Uznam, jak i na plaży w Przytorze. W tym czasie funkcjonować będzie 7 stanowisk ratowniczych, popularnie nazywanych wieżyczkami. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie też 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Łącznie pod nadzorem znajdzie się około 700 metrów kąpielisk. A ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Prezesi spółek Orlen, Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji Offshore Wind na Bałtyku. Planowane są dwa nowe nabrzeża o długości 530 metrów i plac składowy. zakładowy o powierzchni 46 hektarów. Świnoujście Offshore Terminal, gdzie transportowane i montowane są elementy farm wiatrowych, działa od czerwca ubiegłego roku. Zdolność instalacyjna i przeładunkowa to około 80 turbin rocznie. Farmy wiatrowe na Bałtyku liczą zwykle około 100 turbin. Dzięki rozbudowie portu instalacyjnego będzie można realizować kilka inwestycji równocześnie. Do 2040 roku na Bałtyku ma zostać zbudowanych 19 farm wiatrowych, m.in. przez polskie państwowe koncerny Orlen i PGE. Suma mocy zainstalowanej to 18 gigawatów.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na plaży w Świnoujściu pojawiło się niedawno kolejne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z małymi dziećmi. Przy wejściu numer 12 od strony ulicy Powstańców Śląskich zamontowano specjalną matę prowadzącą przez piasek w kierunku morza. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i ma poprawić dostępność świnoujskiej plaży dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale też dla rodziców korzystających z wózków dziecięcych. Nowa mata pozwala łatwiej pokonać piaszczysty odcinek plaży i dotrzeć bliżej linii brzegowej bez konieczności przedzierania się przez grząski piasek.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Z obszaru szczecińskiego węzła wodnego do poniedziałku usunięto około 200 kg śniętych ryb, potwierdza Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie. Stwierdzone przypadki nie mają masowego charakteru, dotyczą lokalnych zastoisk wody, gdzie dochodzi do zjawiska przyduchy, powtarza miejscowy regionalny zarząd gospodarki wodnej. I jak czytamy na stronie 24kurier.pl, jednocześnie występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zwiększenie ilości punktów, w jakich miałyby być prowadzone atestowane badania jakości wód Odry oraz jeziora Dąbie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I to już ostatni temat w naszym magazynie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Pasierbiewicz i Bogdan Widawka, było nam bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.